0: rekorderów Meloradia Olsztyn.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Dzień dobry. Mamy w Olsztynie taką ulicę pod nazwą Czeska. I na tej ulicy znajduje się dom przejściowy należący do naszego więzienia olsztyńskiego. I właśnie tam się wybrałam, a teraz też was tam zabiorę. Dlaczego? Myślę, że to jest taki dosyć niespodziewany temat. Ano dlatego, że zostałam zaproszona na wernisaż wystawy, która się tam właśnie otwierała. Cześć, jestem Aga Wiśniewska i zapraszam was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym będziemy rozmawiali o sztuce, która resocjalizuje więźniów. Naszymi gośćmi już za chwilę będą osoby związane z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i dwiema grupami plastycznymi, malarskimi w zasadzie, które właśnie te prace przygotowały. Na dwóch piętrach tego budynku można oglądać ich pracę jeszcze przez jakiś czas. Niestety ludzie z ulicy nie mają do niej dostępu, ale też no, nie taki był cel, żeby z tą sztuką wychodzić do szerokiego grona, ale właśnie żeby trochę umilić czas więźniom, a też przygotowywać ich do tego, że kiedy już będą na wolności ponownie, to żeby właśnie z takich uroków sztuki korzystali. Nie przedłużając wobec tego bardziej, zapraszam was na te relacje z mojej wizyty w domu przejściowym w Olsztynie.
5: Kapitan Justyna Hacymajewska, kierownik domu przejściowego w Olsztynie.
6: Spotykamy się tutaj z bardzo wyjątkowego, chociaż jak się okazuje, nie aż tak znowu bardzo powodu. No właśnie, bo tutaj będziemy mogli pooglądać pracę. Kto jest autorem? Jak często te wystawy się tutaj odbywają?
5: Ja właśnie na samym początku powiem, że to już jest piąty wernisaż od czasu otwarcia domu przejściowego. Otworzyliśmy się w listopadzie 2024 roku i to jest już właśnie piąta taka inicjatywa. Moim takim zamysłem było to, żeby jednak ściany tego budynku zdobiły obrazy, żeby ci osadzeni przebywali na co dzień z tą sztuką, a mało tego, żeby poznawali ludzi w trakcie spotkań właśnie, którzy lubią tą sztukę, którzy tworzą tą sztukę z autorami tych prac. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wernisaż, to autorami prac są dwie grupy plastyczne działające przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku naszego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na dwóch piętrach obiektu obrazy zdobią nasze ściany.
6: Właśnie jak ważne jest to dla osadzonych, żeby mieć kontakt ze sztuką.
5: Sztuka sama w sobie działa jednak tak łagodząco, ma takie działania terapeutyczne, przebywanie z tą sztuką na co dzień, bo przecież osadzeni już otwierając drzwi, wychodząc z swojego pokoju na korytarzu, widząc dzieła sztuki, łagodnieją albo wręcz myślą o tym, że może ja też mogę coś zdziałać i może ja też tą sztukę mogę zacząć tworzyć, bo dzisiejsi nasi tutaj goście, artyści zaproszeni, to są osoby, które właśnie na przykład zaczęły malować dopiero w późnym wieku, trafiając dopiero do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Czyli to można jednak wydobyć nawet gdzieś dopiero w bardzo dojrzałym wieku.
6: Kogo mogliśmy już tutaj na ścianach zobaczyć?
5: Na ścianach domu przejściowego gościły obrazy, właściwie nie obrazy, tylko grafiki w tym przypadku i dzieła sztuki pana Wojciecha Dzieszkiewicza, ale też grupa działająca przy GOK-u w Dywitach, też grupa plastyczna wystawiała swoje prace. Ostatnio mieliśmy możliwość oglądania tutaj twórczości i spotkanie się też z autorką prac. To jest niewidoma artystka tworząca pracę na zasadzie szycia kolorową nitką. Jest to osoba niewidoma od początku, to jest osoba niewidoma od urodzenia. Violetta Wojtkiewicz, artystka z Elbląga, tworząca właśnie dzieła sztuki poprzez szycie kolorową nitką, wyszywanie linii papilarnych, na przykład ręki, czy tworzenia takich zarysu ludzi, a przecież to musiała wcześniej poczuć.
6: Jak długo będzie można, my jako z zewnątrz osoby nie będziemy mogli tych prac zobaczyć, ale jak długo osadzeni będą mogli się tymi obrazami cieszyć i kiedy w takim razie następny wernisaż?
5: Ta wystawa w galerii Half House, bo tak trzeba dodać, że galeria ma taką nazwę, do 10 lipca tego roku.
7: Ja witam bardzo serdecznie na tym wernisażu, w wspaniałym miejscu, ale jest to miejsce ciszy i spokoju, a nasza grupa to my, której jestem liderką, nazywam się Alicja Kryska, jest pełna temperamentu i takiej energii do malowania i energii życiowej. Proszę Państwa, dlatego że jednak mam tremę występując w takim miejscu, pozwolę sobie korzystać ze ściągi i notatek, jakie tu mam. Tu jest spora informacja na temat naszej grupy, ale chciałabym uzupełnić jeszcze o niektóre, poszerzyć niektóre wiadomości na temat funkcjonowania naszej grupy. Sekcja malarska to my rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2004 roku pod kierunkiem profesora Tadeusza Brzeskiego. I pan profesor wprowadzał nas w tajniki sztuki malarskiej oraz w świat koloru, kompozycji i artystycznej wrażliwości. Dzięki jego wiedzy, cierpliwości i inspiracji odkrywaliśmy swoje talenty oraz odwagę do wyrażania emocji poprzez sztukę. Profesor pokazał nam, że malarstwo nie jest jedynie techniką, ale także sposobem patrzenia na świat i dostrzegania piękna w codzienności. Od 22 lat podążymy wspólnie drogą do świata barw, a będąc już na emeryturze, oddajemy się pasji malarskiej. Tworzymy przestrzeń i nieustannie rozwijamy. My spotykamy się raz w tygodniu na warsztatach malarskich na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie dużo ze sobą rozmawiamy, eksperymentujemy z różnymi technikami i czerpiemy od siebie dużo też i inspiracji. Nasza twórczość jest bardzo różnorodna, zarówno pod względem tematyki, jak i stosowanych środków wyrazu. Malujemy akrylami, akwarelami i farbami olejnymi. Tutaj nasza koleżanka Irenka bardzo często do nich sięga. I również jest używany ołówek, gdzie prace właśnie ołówkiem są na dole, ale też tutaj jest nasz kolega Jurek, który szczególnie portrety najbliższych właśnie kreśli ołówkiem. Nasze spotkania to nie tylko wspólna praca twórcza, ale budowanie przyjaźni i więzi. Chętnie organizujemy wspólne uroczystości i spotkania. I są to spotkania na zakończenie roku akademickiego u Mariana, właśnie stoi tam nasz przyjaciel i kolega i malarz, gdzie podsumowujemy cały rok akademicki. Bawimy się, bo organizuje nam różne gry i konkurencje, gdzie ze sobą rywalizujemy. Proszę? Ognisko i kiełbaska i powiedziałabym wszystko, co jest konieczne przy takich okazjach. Ale oczywiście jeszcze za czasów pana profesora Brzeskiego to było świadectwo, czy zdaliśmy do następnej klasy malarskiej, czy na tyle, żeśmy już się napracowali, pokazaliśmy swoje prace, że jesteśmy przepuszczani do następnej klasy. Od 2023 roku, kiedy przenieśliśmy się z całą grupą na Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Naszym opiekunem merytorycznym jest profesor Marek Szczęsny, który wspiera nas na dalszej drodze twórczej, ucząc dostrzegania świata, nastroju i piękna w sztuce oraz otaczającym świecie. Dzisiejsza wystawa Droga do świata barw jest opowieścią o naszej wspólnej artystycznej podróży, o pasji, wrażliwości i radości tworzenia.
8: Marian Tyszkiewicz.
6: Panie Marianie, przepiękny jest ten obraz, który możemy tutaj obejrzeć w domu przejściowym. Jest ciepły, taki romantyczny chyba nawet trochę, ale to są moje przemyślenia. A co pan miał na myśli, tworząc ten obraz?
8: Proszę pani, ja chcę powiedzieć, że ja nie jestem malarzem. Po prostu biorę pędzel i tym pędzlem maczam farbę i próbuję coś tam namalować, żeby się ludziom może podobało. Dlatego te prace nigdy nie są doskonałe, ale jeśli wrażenia są pozytywne z oglądania, to bardzo się człowiek cieszy. Powiedziałbym, zamiast coś zmalować, czyli sąsiadowi wybić szybę na przykład, okno, to człowiek bierze pędzel i tym pędzlem operuje, żeby coś tam pokazać. A przy tym człowiek ma jakieś zajęcie na emeryturze i to jest bardzo fajne, jeśli coś powstaje z tych barw, którymi człowiek operuje.
6: Jak długo pan już maluje w takim razie?
8: No, ja już do tej grupy należę 15 lat i właśnie moim przyjacielem jest profesor Tadeusz Brzeski, który prowadzi od początku. W tej chwili on jest na emeryturze, też ma kłopoty ze zdrowiem i przejął nas profesor Szczęsny. No, ale kiedyś za młodu też trochę spróbowałem. Kiedyś malarz taki Kochanowski, tu olsztyński, jak tam do niego poszedłem i trochę narysowałem. Nawet mnie pochwalił za to. Ale potem tak się stało, że odpuściłem ten temat. W życiu były inne zajęcia, rodzina i,

0: że no, wymienia swoje jakieś uwagi na temat obrazów, które malujemy, to jednak są to przyjaźnie, które w pewnym wieku, a to już jest PESEL taki jaki jest, są one przyjaźnie i takie bardzo potrzebne. I spotkania bardzo potrzebne, one rozładują te negatywne emocje związane z tym no, wiekiem takim dojrzałym, chociaż ja mówię, że jesteśmy młodzieżą w starszym wieku.
1: Iwona Strzelecka, Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
2: Pani do której grupy należy?
1: Reprezentuję grupę Art Passia.
2: No to jak to się stało i dlaczego w ogóle pani do tej grupy przyłączyła się?
1: Stało się tak, że nagle się zdarzyło, że mam dużo wolnego czasu i jakby możliwość zmiany. To było impulsem do podjęcia określonych działań, poszukiwań, które wypływają z zainteresowań, z dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, jakby poszukiwanie możliwości kontynuacji pewnych rzeczy, które zdarzyły się w przeszłości, ale też poszukiwania czegoś nowego. I stąd, ponieważ zawsze interesowałam się sztuką, pomyślałam, że można spróbować zająć się działalnością twórczą. Taką skromną, twórczą działalnością. Dlatego też jako pierwsze zaczęłam tkać gobeliny, a jako drugie zaczęłam malować obrazy.
2: Co pani najczęściej maluje?
1: Cóż, maluję te tematy, które w jakiś sposób pochodzą z mojej inspiracji wewnętrznej, ale także z inspiracji światem zewnętrznym. Jest wiele pięknych miejsc, wiele pięknych osób. Świat jest ciekawy, więc temat, który można pokazać malując, jest tematów takich jest bardzo dużo i są bardzo interesujące.
2: I co pani daje to, że właśnie ma pani możliwość spotykania się z tą grupą twórczą i wspólnie coś tworzyć?
1: I właśnie na Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku spotkałam osoby, które myślą podobnie. I ponieważ nie było to łatwe, zorganizować grupę malarską, ale dzięki tu zaangażowaniu zarządu pani prezes uniwersytetu stało się to możliwe. Zgłosiło się szereg osób, które były zainteresowane malowaniem. Spośród tych osób wyłoniła się grupa 17-osobowa twórców, którzy postanowili rozwijać swoje umiejętności. Jest to, myślę, bardzo ciekawa inicjatywa Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że takie zajęcia są nam, że umożliwiono nam udział w takich zajęciach.
3: Nie wiem, czy was też takie rzeczy ruszają, ale mi troszeczkę oko się zaszkliło. Słuchając o tym właśnie, jak starsze osoby jeszcze wciąż odnajdują w sobie pasję, a może właśnie dopiero teraz, bo mają w końcu na to czas, żeby porobić coś, o czym zawsze myśleli, albo po prostu porobić coś dla siebie. Do tego tematu i do odwiedzin Domu Przejściowego w Olsztynie jeszcze wrócimy za chwileczkę, bo to jeszcze nie wszystkie rozmowy, które udało mi się tam przeprowadzić. Przed nami jeszcze rozmowa z prezeską Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz z jednym z osadzonych, który właśnie mówi o tym, jak ważne dla nich jest to, że mają kontakt ze sztuką i z osobami, które tę sztukę tworzą, bo mogą sobie po prostu z nimi porozmawiać, tak jak gdyby nigdy nic. Zostańcie więc z 95.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Aga Wiśniewska, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym po raz kolejny przede wszystkim będziemy sprawdzali, jaki wpływ ma sztuka na osoby osadzone w więzieniu. Już za chwilę oczywiście jeden z takich osadzonych pojawi się na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze porozmawiamy sobie z prezeską Uniwersytetu Trzeciego Wieku Warmińsko-Mazurskiego, no, jeszcze to miałam dodać, więc Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie, tutaj właśnie u nas on działa. No i pani prezes będzie opowiadała tak w ogóle o tym, czym oni się zajmują i też jak ważne jest to dla tych osób, które do różnych grup artystycznych się zapisują. Zapraszam.
7: Eugenia Bacz, jestem prezesem Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie.

0: Właśnie, to jest wyjątkowa organizacja. Państwo jesteście najstarszym uniwersytetem trzeciego wieku na Warmii i Mazurach.
1: Tak, mamy już we wrześniu, właściwie w poprzednim roku, skończyliśmy równo 30 lat. Dużo, mało, ale, no, ale na wiek uniwersytetu to jest dużo. Jesteśmy 21. uniwersytetem w kraju, a z kolei pierwszym na Warmii i Mazurach. Pierwszym prezesem, właściwie założycielką naszego uniwersytetu była Eugenia Dudzik. Tak jak ona sama o sobie mówiła, to była niesamowita kobieta. Żeby założyć uniwersytet, to musiała przede wszystkim pójść po jakieś porady i trafiła na panią Halinę Szwarc w Warszawie, który to był pierwszy uniwersytet u nas w kraju. Dostała tam odpowiednią dokumentację, a przede wszystkim statut, bo musimy się na czymś opierać. I z kolei tutaj, no a znaleźć lokum, bo gdzieś trzeba było być, nie? I po wielkich, wielkich różnych przeprowadzkach trafiliśmy na Mrągowiusza 8 przez 10, dał nam ten lokal, właściwie nie dał, tylko płacimy czynsz, pan prezydent Olsztyna Jerzy Małkowski. Od tego momentu mamy naprawdę, płacimy czynsz legalnie, media opłacamy, ale naprawdę mamy luksus, no bo jest oddzielny gabinet prezesa, jest sala konferencyjna, duży taki sekretariat, gdzie mogą ci nasi słuchacze przyjść, posiedzieć, wypełnić tą deklarację, wiszą nasze obrazy, trofea też mamy, bo dostajemy dużo fajnych takich nagród, godni naśladowania na przykład. Byliśmy ostatnio nominowani do nagrody prezydenta miasta Olsztyna. To tak, do Jakubów były 3 nominacje. No, że wygrał ten Boże zakon franciszkanów na Zatorzu, to okej. Okay. I im to się należało, ale uważam, ze wszystkich organizacji pozarządowych byliśmy nominowani. To też już taka...
0: To już jest nagroda też.
1: Tak, taki prestiż, że jesteśmy widoczni w środowisku olsztyńskim, wojewódzkim. Wczoraj też taka konferencja była dotycząca funduszy unijnych, bo jest komitet monitorujący, więc my jako uniwersytet należymy do tego komitetu, więc zorganizowaliśmy takie spotkanie dla działaczy, właściwie działaczy z naszego miasta Olsztyna, przede wszystkim dla prezesów uniwersytetów i z tej Wojewódzkiej Rady Seniorów. Także robimy. Jest co robić.
0: To bardzo dobrze. No właśnie, wśród tych wielu atrakcji i zajęć, którymi się Państwo zajmujecie, Pani też wspomniała o tym, że takim oczkiem w głowie dla Was są te grupy malarskie.
1: Grupy malarskie jeszcze nie dodałam, bo nie mogłabym tutaj ujmować ich roli. Jest jeszcze rękodzieło artystyczne, które też tutaj różne akcje robi, na przykład na WOŚP koty. No, robią na przykład koty dla dzieci z oddziału onkologicznego szpitala dziecięcego, idą tam. Jest jeszcze grupa strzelecka, gdzie i kobiety należą, i mężczyźni, i trafnie strzelają te baby. Jest jeszcze koło astronomiczne, liczące po 30 osób. Także proszę mi wierzyć, że mamy co robić. Jest nas 900 osób tam, dużo jest. Jest co robić. Zarząd liczy 13 osób. Wszyscy jesteśmy wolontariuszami. Za tą swoją pracę nie bierzemy ani żadnego grosza. A ja to, mąż się denerwuje, bo ja tam co drugi dzień biegam, bo to przecież trzeba i faktury, przelewy podpisać, bo to jest... Takie, powiem, takie małe przedsiębiorstwo, które pracuje na żywym organizmie.
0: To Pani Prezes, jeszcze gdybyśmy mogli właśnie o tych grupach malarskich, bo wspomniała Pani o tym, czym jeszcze się zajmujecie, ale dzisiaj świętujemy przede wszystkim ten ich dzień.
1: Powiem tak, ta pierwsza grupa malarska, to co koleżanka powiedziała, ta nasza, powstała dzięki profesorowi Brzeskiemu. I on długo, długo z nimi pracował, malował, dawał przede wszystkim, on był też malarzem i przy okazji swoich obrazów robił wystawy tych obrazów, tych naszych malarek. I ja ciągle mówię, bo ja uczyłam w technikum gastronomicznym matematyki i miałam koleżankę, która uczyła wyposażenia technicznego. Typowo techniczny przedmiot. I jak ona trafiła do tej grupy, powiem to tak jako przykład. Jak ja zobaczyłam jej pierwsze obrazy, takie ciepłe, takie w kolorze żółci, kolorze brązu, pomarańczy, to mówię, to jest jej dusza. No to no, oczywiście ona pokazała swoje wnętrze, bo była taka niepozorna, taka cicha, taka myszka, żeby się tylko nie wychylać, a tu pokazała swoją duszę. Tak samo one no, w różnych zawodach pracowały i pokazują to, co w głębi ich tkwi, nie? Później no, był taki nacisk na mnie, jest dużo malarek i trzeba utworzyć drugą grupę malarską. Dobrze, ale to się wiąże przede wszystkim z instruktorem, z miejscem, gdzie mogą pracować. I to były długie rozmowy z panem dziekanem Wydziału Sztuki, panem Janem Pałowianiukiem. Wreszcie, no, ja to ciągle mówię, jak mnie wyrzucają przez drzwi, to oknem wchodzę. Udało się nam zrobić drugą grupę malarską. Czyli jak gdyby pan dziekan nam oddelegował jedną salę i one muszą, te trzy wszystkie grupy artystyczne muszą się tam zmieścić i tak rozplanować zajęcia. Druga grupa malarska trochę inaczej. Starzy to mają, ja to ciągle mówię, ci bardziej nowocześni, ta druga grupa trochę bardziej nowoczesnym. No, te ich obrazy są takie inne. Tamte takie bardzo twórcze, jak jest na przykład uliczka, to jest uliczka, jak jest drzewko, to jest drzewko. Może część z nich maluje, tak jak potrafi, ale ta druga grupa to na trochę innym poziomie. Oni jak gdyby wprowadzają nowe techniki, inne. To są o wiele młodsi ludzie. Czyli wiadomo, że człowiek młody inaczej myśli. No. Także ja jestem osobiście bardzo dumna z nich. Ze wszystkich tych moich grup, no bo to takie moje dzieci, nie?
2: Marek jestem.
0: Panie Marku, co panu dają takie spotkania z ludźmi, którzy tutaj przychodzą, pokazują swoje prace? No i właśnie, w ogóle to obcowanie ze sztuką, może nie zawsze profesjonalną, ale jednak sztuką.
2: No, nie mogę ocenić, czy to jest profesjonalna, czy nieprofesjonalna. Mi się podoba ogólnie, tak, ta sztuka. Z ludźmi jeszcze nie miałem okazji porozmawiać, ale myślę, że będzie okazja. Ale ogólnie w takim miejscu, w którym teraz jestem, to nie tylko dla mnie, ale dla ludzi, którzy tutaj przebywają, dużo daje te kontakt ze sztuką, tak, z jakimś tam artyzmem. Oprócz tej dzisiejszej wystawy, tutaj pani kierownik nam z wychowawczynią dużo takich rzeczy organizuje, tak, kulturalno-oświatowych mamy wyjścia, do teatru, do bibliotek, na inne wystawy. Ogólnie ja jestem zadowolony i z rozmów z kolegami, to też twierdzą, że jest to fajna rzecz dla nas, tak. Ogólnie tutaj warunki, w jakich przebywamy też są bardzo dobrze, przynajmniej dla mnie, bardzo dobrze to wpływa. Ja akurat mam za sobą dużą przeszłość kryminalną, tak, nie jestem pierwszy raz karany, miałem dużą przerwę, miałem byłem na wolności, ale życie mi tak się potoczyło, że znowu tutaj trafiłem do zakładu karnego. No i mam porównanie tutaj właśnie z tym domem przejściowym, jak jest, a z innymi zakładami karnymi, jak było wcześniej. No i jestem bardzo mile zaskoczony podejściem tutaj ludzi do nas, tak? Powiem, że do innych zakładów karnych nie ma w ogóle porównania, tak? Już nawet nie chodzi mi o warunki takie materialne, jakie tutaj mamy, tak? Bytowe, tylko o ludzi, o podejście, tak? Ja rzadko w życiu, nawet nie tylko w zakładach karnych, ale i na wolności spotkałem się z takim podejściem. Czuję się tu traktowany jako człowiek, nie jak skazany, a się trochę wzruszyłem, tak, bo to dla mnie jest taka nowość, tak, i doceniam to wszystko, tak. Tutaj pani kierownik Justyna jest bardzo taka empatyczna, ludzka po prostu, tak. Oczywiście jest to zakład karny i też mamy tutaj swoje regulaminy, jest dyscyplina, jest no jak w zakładzie karnym, ale samo podejście tutaj do nas jako do skazanych oddziałuje na mnie bardzo dobrze i też to mi pomaga po prostu, że ja jestem tutaj traktowany jako człowiek i te moje błędy, za które tutaj się znalazłem, też te traktowanie przez kierownictwo, przez dyrekcję, przez wychowawców sprawia, że się zmieniam, tak? że staje się...
0: I resocjalizacja działa.
2: Resocjalizacja właśnie tutaj zadziałała w sposób taki ludzki, tak? Że ludzkie podejście, jak jest jakiś problem, to nikt na mnie nie krzyczy tutaj. Siadamy przy herbacie, rozmawiamy, rozwiązujemy problemy. Oczywiście jak ktoś tam podpadnie, to też jakieś tam są kary dyscyplinarne i tak dalej, ale ogólnie no, naprawdę przebywam tutaj 4 miesiące i przez te 4 miesiące codziennie jestem, budzę się i z tą myślą, że dobrze jest.
0: Że raczej pan nie wróci.
2: No, nie chciałbym, tak? I też nie tylko dla siebie, ale też nie chciałbym zawieść tych ludzi, którzy tutaj podchodzą do mnie jako do człowieka. Naprawdę jako do człowieka. Pomagają mi w czym mogą, tak? Rozwiązują wszystkie problemy. Już mam końcówkę, zostało mi 2,5 miesiąca.
0: No właśnie, to rzeczywiście nawet takie inicjatywy przygotowują pana do tego wyjścia, do tego życia po drugiej stronie?
2: Oczywiście tak, no oczywiście tak. Tutaj po drugiej stronie też będę musiał przebywać z ludźmi, rozmawiać, kontaktować się, tak? Do tej pory to różnie bywało.
0: Rozwiązywać problemy,
2: jakieś tak, agresje, nieagresje, takie sytuacje. A tutaj mamy też szkolenia, mamy programy takie edukacyjne, tak? Jak sobie radzić z problemami, tak? Jak z nerwami, jak z emocjami, jak z agresją. I no, akurat na mnie to oddziałowuje, tak? Widzę efekty.
3: Za pana Marka oczywiście trzymamy kciuki. Miejmy nadzieję, że następnym razem spotkamy się w milszych okolicznościach, choć i w domu przejściowym, muszę przyznać, było bardzo przyjemnie. Jeśli ktoś widział kiedyś dom studenta w akademiku, to wie, jak źle może być. A tu, proszę bardzo, czyściutko, elegancko, wszystko zadbane. Panowie też, bo to głównie panowie byli tam osadzeni, też dbają o to, żeby porządek był. A teraz troszeczkę zmienimy temat. Ponieważ w Olsztynie zainaugurowano oficjalnie 28 Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. No i to są takie wydarzenia, które będą się odbywały cyklicznie w całym regionie, aż do 20 czerwca. A o tym, co właściwie kryje się za hasłem tegorocznej edycji, czyli rozmowa kluczem do szczęścia rodziny i właśnie jak ważna jest ta rozmowa w budowaniu wzajemnych relacji w naszych domach, będą opowiadały nam nasze gościnie. Już za chwilę oddam głos pani dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, pani Katarzynie Koplińskiej.
4: Pomysł narodził się tak na dobrą sprawę już w trakcie poprzednich Dni Rodziny, gdzie mieliśmy hasło podobne, bo ciągle jesteśmy w tym kręgu rozmowy, wspólnych relacji, zajmowania się sobą nawzajem, a nie siedzenia przed telefonami, tabletami czy telewizorem. Stąd był też nasz pomysł. Jest to pomysł w ogóle jednego z moich pracowników. Bardzo się cieszę, że spotkał się z takim entuzjazmem i wygrał ten plebiscyt na hasło tego rocznych dni rodziny. Myślę, że to jest najistotniejsze, to co stoi przed nami, czyli właśnie ta rozmowa. Szczegółowy program różnych tych wydarzeń, które będą jakby przed nami, które będą realizowane przez wszystkie jakby jednostki, te, które się zgłosiły, a mamy ich w tym roku 94, będą na naszej stronie internetowej. Dzisiaj nawet powstaje zakładka specjalna, która będzie od razu kierowała do tych wszystkich wydarzeń. A co przed nami? No szereg różnych wydarzeń. Są to i pikniki, i zawody sportowe, i pogadanki, i konkursy różnego rodzaju, ale z naciskiem właśnie na tą rozmowę, na te relacje w rodzinie, tak żebyśmy na to kładli szczególny nacisk.
3: I to już wszystko, co przygotowałam dla Was tym razem w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, z kolejną dawką informacji dotyczących naszych mieszkańców i naszego miasta. Wracam do Was oczywiście o stałej porze. Mam nadzieję, że będziecie po drugiej stronie radioodbiorników. Zachęcam Was do tego. Aga Wiśniewska, kłaniam się. Pa, pa.
5: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
1: Fatalne warunki do jazdy w Olsztynie i w najbliższej okolicy. Wszystko przez mgłę, a może to są niskie chmury. W każdym razie widoczność jest mocno ograniczona. Przede wszystkim jednak kierowcy powinni w tych warunkach zwrócić szczególną uwagę na pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego.
0: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
2: Wtorek na początek robi całkiem niezłe wrażenie, no nie? Żeby dalej było jeszcze lepiej, podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Darłak, dzień dobry, hej! Już w 6:30.

Taylor Swift i Loud Luxury w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i dbamy, żebyście byli zadowoleni od samego rana i żebyście coś zgarnęli w Melo Radio tak wcześnie rano. Za 21 minut siódma to jest idealna pora, żeby sprawdzić, jakie macie plany na dzisiaj i żebyście zgarnęli kubek Melo Radia. Czekamy, kubek Melo do wzięcia dla was. Dzwoncie 321-321-777. Kto chce się pochwalić, że ma dzisiaj dobry humor od rana? 321-321-777, dzwoncie do Melo.

0: Wielkie Kale. Dive to my w Meloradio. Podkręcamy tempo. Siema Andrzej, hej, hej.
1: Cześć.
0: Cześć. Podobno dzień ci się zaczął trochę później niż zakładałeś.
1: Tak, dokładnie. Idę właśnie do pracy. Mimo, że zaspałem, to jestem bardzo wyspany.
0: To jest dobre podejście do tematu. Cokolwiek dzisiaj by się wam nie zdarzyło takiego, wiecie, trochę mniej pozytywnego, wyciągajcie z tego jakieś konkretne plusy. Uwaga, bo teraz mam dla ciebie, Andrzeju,
2: 3 szoty w Melo.
0: No to cię sprawdzimy. Uwaga, 3 szybkie pytania. Andrzej, papryka czy rzodkiewka?
1: Rzodkiewka.
0: Bluza czy sweter?
1: Bluza.
0: A wiosna czy lato?
1: Lato!
0: Jest na co czekać w takim razie. Będzie gorąco. Liczymy na to. Słuchaj, są tacy, którzy przepowiadają pogodę i mówią, że już niedługo ma być goręcej. U ciebie dzisiaj gorąco od rana, bo trochę zaspałeś, ale są pozytywne tego efekty. Melomerch już pakujemy i już Daria wysyła do ciebie. Zgarniasz kubek z samego rana od Meloradia. Jest już twój za 15.07. 3 szoty.

0: Okej, to pana Hot and Cold. U nas trochę w odwrotnej kolejności. Najpierw chłodno, a nawet zimno, żeby później zrobiło się cieplej, a nawet gorąco. Gorące newsy już za chwilę w Melo.
1: A w nich zajrzymy m.in. do strefy ciszy w pociągach, która jest już wiekowa.
0: Za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Oj, będzie głośno, a nie cicho. Hey, David Guetta i Hype Aton. A czy będzie fajnie ciepło za oknami, to za chwilę wam o tym opowiemy w prognozie pogody. Posłuchajcie w Meloradio.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
11: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
14: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
15: Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Pogoda.
4: Na razie na Warmii i Mazurach sporo chmur, ale synoptycy zapowiadają przejaśnienia i rozpogodzenia. A po południu zacznie obowiązywać ostrzeżenie meteo przed burzami. Póki co termometry pokazują teraz około 7-8 stopni. W ciągu dnia możemy liczyć maksymalnie na około 20. Ciśnienie jest wysokie i będzie jeszcze rosło. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, podczas burz oczywiście porywisty.
5: Już prawie 7. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
6: Ani nagła, ani nieoczekiwana, tak Pentagon mówi o wstrzymaniu relokacji amerykańskich żołnierzy. Decyzję miał poprzedzić szereg konsultacji, a proces był przygotowywany od dawna. Interweniować chce Pałac Prezydencki, ale czeka na aktywne działania Ministerstwa Obrony Narodowej, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
7: Z całą pewnością pan prezydent i my jako jego zaplecze będziemy się jeszcze bardziej intensywnie w to angażować, bo sprawa jest rzeczywiście ważna.
6: Według MON-u żołnierze zostaną do nas przesunięci z innych części Europy. Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Ekipa z Trójmiasta straciła szansę na utrzymanie po tym, jak przegrała z Brookbet Termaliką Nieciecza. I jeszcze strefa ciszy w pociągach PKP Intercity, która ma już 10 lat. W tym czasie skorzystało z niej ponad 8 milionów osób. Najczęściej czytają książki, słuchają muzyki, oglądają krajobraz za oknem, śpią lub pracują.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Garniamy razem od samego rana ten wtorek. Dzisiaj już 19 dzień maja, jest już 7. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej, inni gadają, to my wam zagramy.

Well, I am, Britney Spears w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Rozkręcił się też już tydzień, bo wprawdzie dopiero wtorek, ale już niektórzy czują, że jest naprawdę nieźle. No to pytanie, co już wam się udało w tym tygodniu, co? Czekamy na wasze głosówki, pochwalcie się, co tam u was, co już wam się udało, z czego już jesteście zadowoleni. Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na głosówki od was, czeka fajny merch za fajne głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, na dole słuchawka zielona, wystarczy nacisnąć i nagrać głosówkę. A za chwilę o czymś, co spowoduje, że będziecie aż zadowoleni, że możecie sobie teraz w korkach postać. Modelki Włodarski w Melo, 12 po 7.

0: podkręcamy tempo w Neoradiu. Co takiego wam się już udało w tym tygodniu, z czego jesteście zadowoleni i dlaczego z siebie najbardziej? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, czeka fajny merch. Wbijajcie na meloradio.pl i tam, naciskając słuchawkę na dole, możecie nam wysłać głosówkę. A dzisiaj dzień mycia samochodów będzie się działo. Słuchajcie, w Singapurze posiadanie samochodu to jeden z największych luksusów na świecie. Nie dlatego, że auta są tam drogie, ale dlatego, że zanim w ogóle kupisz auto, Daria, słuchaj uważnie,
1: no, musisz
0: najpierw zapłacić za możliwość jego posiadania.
1: Co?
0: No, taki system wprowadzono. Bo Singapur ma ograniczoną powierzchnię, wyobraźcie sobie, dlatego postanowili tam kontrolować liczbę aut na drogach. Chodzi o to, żeby nie było ich za dużo. No i taki certyfikat dla zwykłego samochodu, dobrze, że siedzisz teraz, Daria, uwaga, osobowego, kosztuje około 350 tysięcy złotych.
2: Ile?
0: Czekaj, już, no, tysięcy złotych.
2: Ej, to ja już wiem, dlaczego samochody w Azji są takie tanie.
0: No, słuchajcie, trzeba taką kasę wybulić i to zanim jeszcze zapłacicie za samo auto i trzeba taki certyfikat odnawiać co 10 lat, a po tym czasie, no właśnie, trzeba zapłacić jeszcze raz albo pozbyć się auta. I to właśnie dlatego z Singapuru tak dużo aut trafia w różne miejsca tego świata i uznawany jest Singapur za najdroższe miejsce na świecie do posiadania samochodu. No i co teraz? Jakoś tak z tą wiedzą dumniej stoi się wam w korku, co?

0: Medusa, Don't Wanna Go Home. Dzisiaj tyle fajnych okazji, żeby robić fajne rzeczy. Słuchajcie, dzień mycia samochodów mamy, ale oprócz tego też dzień dobrych uczynków. To da się w sumie połączyć te dwie okazje. A oprócz tego także dzień fair play. Także działajcie od samego rana w ten dzień, który wtorkiem jest. Prawie w 7:30 mamy w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Olsztyn. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Meloradio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Ole. Farm.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Rzepce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
8: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie. Autopromocja.
14: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
15: bakłażan.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio Smalastej Trips i Duże Oczy. I dziś pytamy was i czekamy na wasze głosówki. Z czego jesteście zadowoleni już w tym tygodniu? Wprawdzie to dopiero wtorek, no ale przecież tyle wam się udało już zdziałać, prawda?
1: Ja jestem dumna, że dzisiaj zaliczyłam sesję na studiach podyplomowych.
0: A nie mówiłem? Gratulacje, gratulacje. A ty?
2: Dlatego, że zmieniłam swój sposób myślenia. Przestałam się bać. Zaczęłam realizować własne marzenia.
0: Słuchajcie, realizacja własnych marzeń to jest to. Na przykład można zrealizować swoje marzenia i zgarnąć bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Będą dzisiaj dla was także szczegóły już niedługo. Bądźcie blisko Melo, a to jedna z gwiazd, które tam się pojawią. Ryan Rosenwald w Melo i Loco Loco i Gordo także. I już za 17 minut 8. A gdyby ktoś chciał dorzucić głosówkę, to czekamy na meloradio.pl.

0: James Hype, Be Mine i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i sporo propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Czekamy też na wasze głosówki. Co wam się już w tym tygodniu udało?
1: Ja w tym tygodniu dostałam wymarzoną pracę.
0: No pogratulować, a nam się uda newsy wam zaprezentować za chwilę.
2: Tak, szybko się przez nie prześlizgnę, bo mam w nich masło.
3: A już o 8 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj i może też i Daria. Beauty and the Beat. Tym numerem zaczniemy. I tak zagramy już niedługo, bo tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 8 minut 8.
3: Autopromocja. Wieczorami. Idę w Melo. I zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
4: M to muzyka, która

0: Więc mamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
17: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
20: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
21: Pracujących drogowców spotkamy nie tylko na olsztyńskich ulicach, ale także i na drogach w regionie. Między innymi na obwodnicy Olsztyna w ciągu trasy S7 i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Ostródy. Tu utrudnienia potrwają dziś. Do 21 obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę.
20: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
0: Pogoda.
21: Początek dnia na Warmii i Mazurach może wygląda na razie mało spektakularnie, ale podobno, tak przynajmniej twierdzą synoptycy, ma się rozpogodzić, wyjdzie słońce i zrobi się naprawdę ciepło. Tak jak na maj przystało. Temperatura ma wzrosnąć maksymalnie do około 20 stopni. Ciśnienie zresztą też będzie rosło, choć i tak jest już wysokie. Ale po południu zacznie obowiązywać ostrzeżenie przed burzami. Miejcie się więc na baczności.
22: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
23: Uwaga na burze w 9 województwach. Chodzi o dolnośląskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, opolskie oraz pomorskie. Ostrzeżenia obowiązywać będą od 12 do 23. Wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu. Tak mówi prezydent USA Donald Trump. Spór o ceny masła na koniec. Dwie sieci dyskontów wprowadziły promocję na kostkę masła. Można ją kupić poniżej 2 zł. Sieć sklepów z Połem wniosła skargę do UOKiK-u i uważa, że to nieuczciwa konkurencja. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi zaś, że to chwilowa promocja. Inaczej widzi to jednak prezes z Połem Ryszard Jaśkowski.
24: To jest czyn nieuczciwej konkurencji. Ta bezczynność UOKiK-u trochę jest zastanawiająca i denerwująca konkurencję w Polsce.
23: A według spałem ta cena to znacznie poniżej kosztów produkcji masła.
22: A ja wam uczciwie powiem, że już za kilka chwil będziecie mieli szansę wykazać się odpowiednio i udowodnić, że jesteście bezcenni, za to gotowi na wszystko. To już niedługo, Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej! Jest już ósma.

0: Wet Finger, see you high, superstar w Melo Radio. Ktoś tutaj dzisiaj będzie naprawdę bardzo zadowolony. Liczymy na to, że właśnie ty, jeżeli się dodzwonisz już teraz pod 321-321-777, to będzie duża szansa. Już za chwilę zabawa gotowi na wszystko. Czekamy jak zawsze na dwie osoby. Dwie osoby mają szansę zgarnąć super Melo Merch. Są skiety i Melo Torba. Dzwoncie.
1: 321-321-777. Czekamy.
0: 12 po 8. Dzwoncie teraz. You make me feel alive again.

0: Już 17 minut po 8. To już ten czas i to już ten moment, żeby oni się sprawdzili i wykazali i udowodnili. Cześć Kasia!
1: Cześć!
0: Cześć, siema! Słuchajcie, Kaśka brzmi tak fajnie z samego rana, ma dużo energii, bo potrzebne jej będzie dużo energii na remont i malowanie w domu dzisiaj. Hej!
1: Hej, hej, hej.
0: Tak sobie wymyśliła Kasia, a Krzysiek, cześć Krzyśku.
2: No, siemanko.
0: Siemanko, Krzysiek to jest bardzo zadowolony, co nie?
2: No, powiedzmy.
0: Krzychu, ja próbuję cię ratować teraz. Jeszcze raz, Krzysiek. Krzysiek to jest bardzo zadowolony, prawda? Co nie?
2: Tak, bardzo zadowolony, tak, cieszę się bardzo.
0: Tak zadowolony jest, że aż zadzwonił do radia pochwalić się, że żona mu dzisiaj wymyśliła przemeblowanie domu i już nie może się doczekać.
3: Wow, ale zabawa!
2: Dokładnie.
0: Słuchajcie, dobra, to wcześniej rozgrzejemy się w zabawie, gotowi na wszystko. Będą dwa pytania za dwie dobre odpowiedzi z kiety, za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem. Czy to jasne?
2: Jasne.
4: Gotowi na wszystko.
0: No to super. Zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Z iloma państwami graniczy Brazylia? Z 5 czy z 10?
1: 6.
0: Ło, ale trudnie teraz będzie. Kto pierwszy, Daria?
3: Kasia.
5: 5.
0: Kasia? Dobra. Kasiu?
1: 5.
0: Kasia, jakby ci to powiedzieć. 5?
3: No
0: to tak prawie, bo prawidłowa odpowiedź to jeszcze 5 i byłoby 10, no.
1: No,
0: remont pójdzie ci na pewno lepiej dzisiaj, Kaśka, no. Uwaga, jeszcze pytanie drugie mamy. O czym jest animacja Gdzie jest Nemo? O świetnym...
1: Kasia!
0: To teraz Kasia chyba, co? Zdecydowanie. Kasia?
1: O rybce.
0: Oho, która miała na imię?
1: Nemo.
0: No właśnie, brawo, Kasia.
2: Kaśka,
0: jak tobie tak dobrze idzie, to ty może oprócz remontu, malowania, to też i byś coś przemeblowała dzisiaj, co?
1: No jasne, bez problemu.
0: Jak się Kasia bierze, to za wszystko. Krzysiek.
2: Jestem.
0: Jesteśmy z tobą, merch ci wysyłamy, już pakujemy, żeby ci tam dzisiaj dobrze szło. Żonę pozdrów.
2: Pozdrowie na pewno.
0: To teraz pozdrów, Krzysiek.
2: Pozdrawiam moją najkochańszą żonę Gabrysię.
0: Poszło. Kasia, a dla ciebie melotorba. Fajnie było. Dzięki, bye, hej.
1: Super, dzięki,
4: gotowi na wszystko. W Meloradio.

0: Kaigo i Kali, to Save My Love w Melo Radio i tak się zastanawiamy, co trwa dłużej w wykonaniu faceta. Mycie samochodu czy zmywanie naczyń? Nie, no to pytanie chyba wiadomo, że retoryczne, nie? Daria, jak myślisz,
1: totalnie
0: czy nie?
1: Totalnie retoryczne, zdecydowanie no. Do samochodu. Przecież jest milion, wiesz, jakichś kosmetyków.
0: Poczekaj,
1: do tego samochodu.
0: Ja ci powiem, jak to się robi. Ja ci powiem, jak to się robi, nie? Żebyś miała takiego wstępniaczka delikatnego. Musisz mieć tak, kilka ściereczek z mikrofibry, wiesz, piankę do plastików, jakieś nabłyszczanie, po myciu, wiesz, zaplanować sobie czas na woskowanie. No i wiesz, no to jest poważna sprawa, to nie można tego podejść tak,
1: wow.
0: O, nie?
1: Tymczasem
0: no.
1: Talerz pewnie myjesz tak, że opukujesz po prostu wodą i tyle.
0: Nie, otwierasz zmywarkę, wkładasz naczynia, zamykasz zmywarkę.
2: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej... Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
15: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
19: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
20: Bittersweet.
21: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
22: Tak, tak.
21: Od 6 do 9.
22: Od 6 do 9 w Rzepce.
21: Za 6,99 i żena bogato.
22: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
21: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
22: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
21: Dokładnie.
23: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
24: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
25: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
24: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
25: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
24: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
27: Autopromocja.
28: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc.
29: Dobrze!
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!
2: Bakłażan.

0: Tiesto i Dimitri Vegas. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i mamy dla was szybką kasę do zgarnięcia. Szybko do wyjęcia, 200 zł. Szybko wbijajcie na meloradio.pl i szybko dajcie znać, jakie macie fajne pomysły na to, żeby wydać te pieniądze, a może po prostu przepuścić. Ewelina?
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: I to był pomysł Eweliny. A twój? Czekamy na zgłoszenia na meloradio.pl. Ellie Goulding i Illenium teraz w Melo za 18:09.

0: Fisher, Tom's and I, Favor. Jedna z propozycji do listy 30 Meloradia. Głosujecie na meloradio.pl i możecie zajrzeć tam teraz. Jest kilka fajnych propozycji do listy. Wybierzcie tę, którą wam się podoba najbardziej. Może właśnie ta, bo to najlepszy drop nowych hitów w Melo. Mamy też do was newsy. Marcin już gotowy.
1: A w tych newsach będzie smacznie, bo będzie kimchi, które ma nam podobno pomóc.
0: Za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Felix Jan i Kaskada.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i tak zagramy już niedługo.
1: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Imieniny Kaśki? Długi weekend? Komunia? Wesele? I jeszcze przecież muszę chodzić w czymś do pracy.
7: Spokojnie, ubierzemy cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7.
8: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność,
10: a także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
9: Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
9: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Codziennie.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.

0: Meloradio Olsztyn. Traffic.
1: Ważna informacja dotycząca rozbudowy drogi wojewódzkiej 527 od granic Olsztyna do węzła Olsztyn Południe. Wykonawca zaczyna asfaltowanie i od czwartku zawiesza przepustki. A od 28 maja do 3 czerwca będzie całkowity brak przejazdu przez teren budowy nawet dla służb i pojazdów komunikacji publicznej. Zgodnie z prognozami temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie na Warmii i Mazurach około 20 stopni. Wprawdzie o poranku mamy więcej chmur, ale według prognoz ma się w kolejnych godzinach rozpogodzić. Teoretycznie tylko na chwilę, po południu bowiem nad region nadciągną burzowe chmury, no i należy spodziewać się gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Ostrzeżenie meteo ma obowiązywać prawie do północy.
2: To już prawie 9:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Wstrzymanie rotacji, ale nie redukcja wojsk USA w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że ma w tej sprawie zapewnienia naszych amerykańskich sojuszników.
4: Wszystkie zapewnienia, które ja dostałem na przykład od generała Gnykiewicza, mówią, że to nie jest wymierzone przeciwko Polsce.
3: Żadnej redukcji amerykańskich wojsk w Polsce więc ma nie być. Możliwe są za to przegrupowania na przykład wojsk USA z Niemiec do Polski, ale to proces, który trwa. Dziś maksymalne ceny paliw to 6,42 zł za litr benzyny oraz 6,58 zł za litr diesla. I jeszcze o tym, że kimchi może pomóc usuwać nanoplastik z organizmu, to przez znajdujące się w tej potrawie probiotyczne bakterie, które wiążą się z cząstkami tworzyw sztucznych, według naukowców pomagają w ich wydalaniu.
2: A my mamy coś, co całkiem naturalnie doda wam odpowiedniej dużej energii do działania dzisiaj we wtorek. Tak robimy od samego rana, tak podkręcamy tempo. Baldek, Marcin i Daria. Cześć, dzień dobry, hej, siema. Jest 9:00. Inni gadają, a my już gramy.

0: Tayo Cruz, Ludacris w Melo Radio, Break Your Heart w Melo. Podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy wtorek, jest 19 maja i ja tylko przypomnę, że dzień mycia samochodów mamy dzisiaj. Też dzień dobrych uczynków jest i dzień fair play. Czy tą zasadę wyznajecie?
1: To powinieneś zagrać fair play, zrobić dobry uczynek i umyć mi samochód, wiesz?
0: To ja wiedziałem.

Podkręcamy tempo w Melo Radio we wtorek rano i czekamy na wakacje. No i kompletujemy ekipę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Jeżeli jeszcze nie macie biletów, to dziś znów będzie szansa je zgarnąć w Melo Radio i zapewnić sobie miejsce na tym wyjątkowym wydarzeniu. Długa lista gwiazd, najlepsi DJ-e szykują swoje sety. Zagrają dla was Paul Van Dyk, Axwell, Cosmic Gate, będzie Scooter i Afrojack. I wy też możecie dołączyć. Bilety na Sunrise Festival czekają na was w Melo Radio. I mamy jeszcze coś, uwaga, już w piątek na naszej antenie Super Before przed dobrym Melo, czyli Sunrise on Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą. A teraz jeszcze jeden artysta, który też zagra na Sunrise Festival, to James Hype w Melo i Waterfalls już teraz.

0: Bauzań Magnetic w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Już 27 minut po godzinie 9. Słuchajcie, nepalski przewodnik pobił rekord wejść na Mount Everest. 56-latek wszedł na ten szczyt już po raz 32 w życiu i jeszcze mu się nie znudziło. To ja tylko wam to wrzucam, gdybyście chcieli dzisiaj ponarzekać, że znów musicie robić to samo. Pomyślcie, kto tu ma naprawdę pod górkę, co? The Kong z Melo za chwilę.
1: Melo Radio Olsztyn na 90.5 FM.

0: reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
6: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
14: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
15: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja.

0: Asaj Haldżio, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. No dobra, to co tam fajnego robiłaś wczoraj, przyznaj się?
1: No ja fajnego oglądałam program Freeza, który nazywa się Bądź Fajny. No i ta, jak ta sama nazwa mówi, no to oni szukają ludzi, którzy są fajni. Trochę jest cringe'owy, trochę bardzo jest cringe'owy ten program i naprawdę tam się wiele działo. Był tam Jurson Luzak, który wbił nagle, odegrał scenkę, że z Żabą chce nagrać numer, w którym disują Kiniego. Kompletnie nic nie zrozumiałam z tej scenki, ale było fajnie, śmiesznie. No i Jurson Luzak przyszedł dalej. Ocenili, że jest fajny, idzie do drugiego etapu. No mi się wydaje, że mieli z niego bekę i go dlatego przepuścili. Karolku, nieładnie tak, naprawdę nieładnie.
0: Dobrze,
1: ale Jurson,
0: ciebie tam
1: kochamy
0: nie było,
1: cię.
0: No.
1: Ja bym na pewno przeszła, ja bym w ogóle dostała złoty przycisk i wygrała.
0: Jasne. No. I program musiałby się nazywać Bądź Najfajniejsza.

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Snap Dogs, How Does It Feel w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy i te dźwięki, których ja tutaj słyszałem dzisiaj, tyle ich było. Nie wiem, czy bardziej Marcin, czy bardziej Daria. Daria, powiedz. Marcin chyba bardziej, nie? Dzisiaj od samego rana.
1: Tak, Marcin po prostu straszy człowieka spokojnego, czyli mnie.
2: Już nie mam, no.
3: A już o 10:00 zagramy.
0: Teraz ty.
2: Bibi Rexha, Faithless New Religion, siema.
0: Hej, hej.
2: I co, wtorek mamy i znowu szaro, ponuro, nie?
0: Ale muszę ci to powiedzieć, no. Muszę ci to powiedzieć, ale fajnie, że jesteś.

0: Reklama. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
4: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: O reklamie. Trafik.
5: O kolejnych robotach drogowych na trasach w regionie. Konkretnie chodzi o S51C i odcinek Olsztyn-Olsztynek. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje tutaj o szybko postępujących pracach. Do jutra do 18 obowiązuje to ograniczenie prędkości do 90. Pogodziło nam się niebo nad Warmią i Mazurami, zresztą zgodnie z prognozami synoptyków. A czy sprawdzi się pozostała część zapowiedzi na dziś? Zobaczymy. Jeśli chodzi o temperaturę, spodziewamy się maksymalnie około 20 stopni. Jeśli chodzi o siłę wiatru, początkowo ma wiać słabo, później z umiarkowaną siłą. Na drugą część dnia mamy jednak ostrzeżenie przed burzami, wiatr może być wtedy silny i porywisty.
0: Są newsy Meloradia Olsztyn.
5: Joanna Boruc. Pracownicy z zagranicy pod lupą funkcjonariuszy warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Ponad 1000 cudzoziemców sprawdzono w ostatnich miesiącach pod kątem legalności ich zatrudnienia. Mniej więcej co czwarty obcokrajowiec pracował niezgodnie z przepisami. Właściciele firm często nie podpisywali z nimi żadnych umów. Teraz o poszukiwaniach prezesa zarządu spółki Olsztyńskie Mienie Miejskie. Władze miasta rozpisały konkurs na to stanowisko. Kandydaci mogą się zgłaszać do 1 czerwca. Ta data z kolei kojarzy nam się z Dniem Dziecka. Tymczasem w regionie trwają przygotowania do tegorocznych warmińsko-mazurskich Dni Rodziny. W tym roku będą odbywać się pod hasłem Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Przez najbliższy miesiąc będą odbywać się liczne wydarzenia. Mówi Katarzyna Koplińska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
6: Pikniki, zawody sportowe i pogadanki i konkursy, ale z naciskiem właśnie na tą rozmowę, na te relacje w rodzinie.
5: Zakończenie Dni Rodziny 20 czerwca w Mrągowie.
7: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Wiadomo, kto dokładnie pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do USA, tak twierdzi agencja Reutera. Według niej decyzję w sprawie szybkiego wydania wizy polecił wydać wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau. Nowy premier Węgier i jego 7 ministrów przyjadą dziś do Polski. To będzie pierwsza zagraniczna oficjalna wizyta Petera Madziara po przejęciu władzy. SOR pod szczególnym nadzorem. Oddział ratunkowy szpitala specjalistycznego w Radomiu będzie przez 24 godziny na dobę chroniony przez Straż Miejską. Wielu pacjentów jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków i bywają agresywni, mówi rzeczniczka szpitala Wiktoria Kościelniak.
9: Była wzywana policja, musiała ona niestety interweniować. Tutaj ci strażnicy miejscy ułatwią nam troszkę to, że to bezpieczeństwo będzie zachowane.
8: Rekordzista w ubiegłym roku miał we krwi 6 promili alkoholu.
7: Taki olimpijczyk w sumie trochę. Siemanko, ja jestem Adrian. Bardzo się cieszę, że jesteście. Za chwilę pogadamy o tym, żeby nie wkurzać sokoła.

i Benny Hollow w Meloradio 15 minut po 10. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio. Lepiej nie wkurzać sokoła. A dlaczego? To wie ornitolog, który trochę narozrabiał. Podczas pracy w terenie przeszkodził rodzince ptaków i jeden z nich się wkurzył. Złapał w swoje szpony smartfona intruza i poleciał w siną dal, dosłownie. W sieci macie nagranie, także to wszystko zobaczycie. A ja postanowiłem poprosić właśnie sokoła o komentarz w tej sprawie. No i usłyszałem jedno

Milky David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio, 27 minut po 10. Jak tam u was, mordeczki? Co dobrego, jak się macie? Chcielibyście trochę ponarzekać, chcielibyście się podzielić tym, co u was? Mam nadzieję, że jedno i drugie. A jeśli tak, to super, wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na wypasione głosówki, chętnie je zagram na antenie.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
9: No, jest lipa.
10: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
8: Get ready with me.
10: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
8: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
10: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
11: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
12: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
13: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
12: O, pyszna zapiekanka.
13: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
12: To rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
21: Citroen. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
22: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
23: Po reklamie.

0: Blank & Jones i Catch w Meloradiu 18 minut do godziny 11, bo okazję czasem trzeba po prostu złapać. A to jest Meloradio, gdzie macie do zdobycia szybką kasę, 200, a nawet i 500 zł, na co tylko chcecie i jak chcecie. No i ja zapytałem przed momentem Ewelinę, na co chciałaby sobie taką kasę wydać.
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: Dziewczyno, jesteś świetna i proszę cię, nie zmieniaj się i właśnie na coś takiego czekamy, na odrobinę szaleństwa. Zróbcie coś dla siebie i zgarnijcie 200, a nawet 500 zł. meloradio.pl.

0: Anima, Lisa i Bad Angel, prawie zbuntowany anioł. Natalia Oreiro się przypomniała. Nieważne, Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć, jesteś prawo czy leworęczny?
0: Prawo.
1: Ja też jestem praworęczny i w tych najbliższych newsach dowiemy się prawdopodobnie dlaczego.
0: Aha, no dobra, ale to dobrze czy to źle?
1: Też nie będzie? Wiem, chyba neutralnie.
0: Aha, no to spoko.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Sony Fodera D.O.D. Think About Us w Melo. Czy dominacja kontrolowania ręki wpływa na poglądy polityczne?
1: Nie wiem.
0: Aha. Sprawdzimy.
2: Meloradio Olsztyn.

0: Reklama. Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie 2. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
9: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Pogoda.
1: Stopni, tyle maksymalnie mają dziś pokazać termometry na Warmii i Mazurach, na przeważającym obszarze naszego regionu. Poza tym niemal w całym regionie po południu zacznie obowiązywać alert meteo, ostrzeżenie przed burzami, podczas których prognozowany jest silny, porywisty wiatr. Burze mogą występować nawet do północy. Służby zalecają śledzić komunikaty meteo.
0: Są newsy Meloradia Olsztyn.
1: Joanna Boruc. 100 pomysłów na poprawę życia na wsi dostało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Wśród beneficjentów znalazła się m.in. podolsztyńska gmina Dywity, która zrealizuje 2 projekty, mówi wójt Agnieszka Sakowska-Chrywniak.
2: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zalki i zagospodarowanie terenu w miejscowości Gratki. Powstaną wiatki, powstaną miejsca na ognisko, zagospodarowanie stawu, nowe nasadzenia, które są bardzo ważne.
1: W sumie zarząd województwa przeznaczył na wsparcie projektów ponad 1 800 000 zł. Stawiguda rozbudowuje sieć połączeń autobusowych. Jedna z linii ma prowadzić od Tomaszkowa w kierunku Bartonga przez ulicę Bartonską. Autobusy wjadą do Olsztyna przez Wilczyńskiego, Płockiego i Bukowskiego. Nowe połączenie ma ruszyć jeszcze przed wakacjami. I pozostajemy w gminie Stawiguda za sprawą pierwszego ogólnopolskiego konkursu wokalnego Oomanam w Majdach. Już w tę sobotę zaprezentuje się finałowa szesnastka. Początek o 10:00 na scenie Ośrodka Kultury w Stawigudzie.
3: To są newsy Meloradia, minuta do 11:00, Marcin Sikora.
4: MSWiA chce przedłużyć o 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. To na czerwiec, lipiec i sierpień, tak zakłada projekt rozporządzenia. Małe miejscowości i wielkie długi. Mieszkańcy wsi i miasteczek mają prawie 30% zaległości finansowych wszystkich konsumentów. To w sumie 12 miliardów złotych. Najwięcej do spłacenia mają osoby w wieku 46-55 lat, mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.
5: Wystarczy, że ktoś z domowników traci pracę lub zaczyna nieregularnie dostawać wypłatę, a pojawiają się problemy.
4: Dochód mieszkańców największych miast jest o ponad 1/3 wyższy niż mieszkańców małych miasteczek i wsi. Naukowcy podejrzewają, dlaczego większość ludzi jest praworęczna. Może to być skutek wyprostowanej postawy i wykształcenia większego mózgu. Tak wynika z badań Uniwersytetu Oksfordzkiego.
3: Czyli co, osoby, które są praworęczne, mają większy mózg?
4: I na pewno są bardziej proste, jeśli chodzi o postawę.
3: To jest niesamowite. Ja kiedyś od kogoś usłyszałem, że jestem prosta, ale zrozumiałem to trochę inaczej.
4: No widzisz, trzeba było inaczej.
3: No właśnie. Siemanko, ja jestem Adi, mamy 11:00 na zegarach. Sony Fodera, D.O.D., Poppy Backscomb, Think About Us. Dobrze, że jesteście.

0: Alok Kality, Dive Into Me w Melo Radio. 15 minut po 11. Wiemy, dlaczego psy jedzą trawę. W końcu udało się to ustalić. Słuchajcie, weterynarze rozwiewają wątpliwości dosłownie, no bo podobno chodzi o ciekawość, smak, czasami nudę lub też po prostu instynktownie to robią. I specjaliści też mówią, by im tej przyjemności nie odbierać. No chyba, że trawa jest czymś pryskana, no to wiadomo, wtedy unikamy. Chociaż są też takie psy, co raczą się czymś trochę innym.
1: Ależ on żre koperek. No, to będzie zdrowy piesek, proszę.

Jest taki magiczny współczynnik, który mówi, że jeżeli wypiliście kawę jakoś 5 minut temu i słuchaliście tego numeru, to wchodzi dwa razy lepiej. A to był John Sammy, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Meloradio. A propos czasu, gdybyście pytali, to mamy 25 minut po 11 i to oznacza, że jeszcze do godziny 12 dużo dobrej muzy. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat to na pewno będzie.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą,
2: och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
6: Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

tym tańcem to tylko trzeba uważać, bo czasami ten życiowy parkiet bywa śliski. Ostatni raz zatańczysz ze mną, Trip Skubańczyk w Melo Radio. 20 minut do 12, tak podkręcamy tempo we wtorek, oczekując weekendu i ja wiem, że wam się nie chce. Ja was w 100% rozumiem, bo ja też miewam takie chwile, ale są rzeczy, które poprawiają nastrój i do tego grona na pewno należy muza. A to, co się dzieje w 30 Meloradia, to jest coś pięknego, bo to wy decydujecie o tym, które numery zyskują waszą aprobatę. No i tak, ten numer, który chcę zagrać, czyli Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj, to jest kawałek, który tak naprawdę zyskał drugie życie, a ostatnio podczas notowania zajął miejsce czwarte. Z waszą pomocą może być pierwsze. Głosujcie na meloradio.pl.

0: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy w Melo Radio. Czy będzie satysfakcja po spróbowaniu, jak to się nazywa?
1: Sztrumpwafel.
0: Jezu, strasznie. Dobra, poczekajcie.
2: Ale dobre, co tam jest, Pofi?
1: Nie wiem, to Jeremi przyniósł, to niech się wypowiada.
2: Bardzo dziękujemy, Jezu, rewelacja. A co masz w newsach?
1: A ja mam w newsach, co ja mam? Mam lek na bezdech senny na przykład, tak do odmiany, żeby było zdrowo.
2: Rewelacja. Jak to się nazywa jeszcze raz?
1: Sztrumpwafel.
2: Strasznie trudna nazwa.
3: A już o 12:00 zagramy
2: Millennium Ellie Goulding i Don't Want Your Love Melo Radio. Dobra, ostatni raz, jak to się nazywa?
1: Sztrumpwafel.
2: Mam wrażenie, że dziadek wymieniał podobną nazwę.
1: No tak brzmi jak jakieś niemieckie siły bojowe, nie?

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13:00 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
0: O reklamie. Pogoda.
4: Najważniejszą informacją pogodową na dzisiejsze popołudnie na Warmii i Mazurach jest ostrzeżenie meteo. Mamy alert pogodowy dotyczący możliwych burz, które mogą pojawić się na przeważającym obszarze naszego regionu. Alert będzie obowiązywał do 23:00 i należy liczyć się z intensywnymi opadami i silnymi porywami wiatru. A jutro trochę słońca i trochę deszczu, temperatura podobna, około 18-19 stopni.
0: To są newsy Melo Radia Olsztyn.
4: Joanna Woruc. Miasteczko zawodów powraca do Olsztyna. W przyszłą środę w Centrum Szkoleń Branżowych przy Lubelskiej młodzież znów będzie mogła skorzystać m.in. z fachowego doradztwa. W programie także warsztaty z facetką od stresu. Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny to z kolei hasło tegorocznej odsłony warmińsko-mazurskich Dni Rodziny. Na poprawę relacji ma wpłynąć cykl wydarzeń w regionie, mówi Ewelina Przewara-Wiśniewska, dyplomowana psycholog dzieci i młodzieży.
5: Bardzo często mam spotkanie z rodzicami, które mówią, proszę porozmawiać z moim dzieckiem. I zastanawiam się, dlaczego jest tak, że to rodzic nie ma takich czy kompetencji, czy odwagi, czy w ogóle jakiejś takiej chęci, żeby to dziecko wysłuchać i dlaczego jakby szuka gdzieś tam pomocy.
4: Do 20 czerwca w regionie odbędą się rozmowy, warsztaty i konferencje. Kończymy informacją dla rolników. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przeznaczyła 1 000 000 zł na zapobieganie szkodom wyrządzanym przez wilki i bobry. Gospodarze mogą składać wnioski m.in. o przekazanie im ogrodzeń elektrycznych czy montaż urządzeń obniżających poziom wody w rozlewiskach bobrowych.
6: Prawie 12:00, Marcin Sikora i newsy Melo Radia.
7: W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe amerykańskich czołgów Abrams. Dzięki temu nie będzie trzeba ich naprawiać w USA. Centrum serwisowe ruszy w 2028 roku, mówi szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
8: Ze względu na to, że tutaj w Dęblinie to centrum będzie jedyne, więc liczymy na to, że tutaj będą mogły być też naprawiane czy serwisowane czołgi należące do innych państw Abramsy albo do armii amerykańskiej, które stacjonują w Polsce.
7: Na całym świecie oprócz Polski Abramsy będą serwisowane tylko w USA i Australii. A Stany Zjednoczone pokazały pewną elastyczność w rozmowach pokojowych, tak twierdzi Iran. Chodzi o wstrzymanie sankcji na irańską ropę. Naukowcy wynaleźli lek na bezdech senny. To przyjmowana na noc tabletka, która leczy przyczyny zapadania się dróg oddechowych. Pozwala kontrolować oddychanie.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
6: Siemanko, mamy godzinę 12:00, ja jestem Adi i podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Jeżeli tylko macie ochotę, to się tym podzielcie na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki. Elo! Meloradio!

Wiecie, jak się do tego fajnie sprząta? Spróbujcie. Anyma, Georgie Beautiful w Melo Radio. 16 minut po godzinie 12. Wstydzicie się robić 6-7? Słuchajcie, no to znamy kogoś, kto to zrobił. Papież Leon XIV rizuje jako Ohio Sigma. Podczas spotkania z młodymi pielgrzymami w Watykanie dzieci pokazały mu popularny gest, a duchowny po chwili z uśmiechem na twarzy postanowił go powtórzyć. No i papież zrobił 6-7. Nagranie szybko podbiło internet i do tej pory osiągnęło już ponad 22 miliony wyświetleń. Tak sobie myślę, że jeszcze to mu trzeba by było pokazać.

0: Vibey, vibey. Fajny vibe, another talk to you w Meloradio i 28 minut po 12. Tak, podkręcamy tempo, mamy wtorek, przypominam, to jest bardzo dobra wiadomość, bo już poniedziałek za nami, czyli najgorszy dzień tygodnia. A od jutra w pogodzie ma być znacznie lepiej, widziałem na termometrach nawet jakieś takie 23 stopnie, nawet słońce, byłoby super. Alessa i Heroes jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka kraj i na mięs mega paka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super! Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
20: O reklamie. Meloradio Olsztyn na 90,5 FM.

0: To z dedykacją dla was, bowiem jak ciężko pracujecie i robicie wszystko, by było po prostu dobrze. Heroes w Meloradio. 17 minut do godziny 13. Mikołaj Kujawiński.
1: Cześć, cześć,
0: siemanko.
1: Jestem.
0: Słuchaj, a propos bohaterskiej postawy i tego numeru, który graliśmy, to był Alesso, by the way. Mhm. Masz jakiś cytat?
1: Mam cytat, taki jeden z moich ulubionych.
0: Naprawdę?
1: Wiesz, Kenway, w świecie bez pieniędzy bylibyśmy bohaterami. Blackbeard, Assassin's Creed 4, Black Flag.
0: Bardzo ładny cytat. Swoją drogą, jak wspomniałeś o Assassinie, to ja tylko powiem, że w okolicach września ma być premiera tej czwórki z remake'iem.
1: Czekam,
0: czy to będzie udane? Zobaczymy, no miejmy nadzieję.

0: Oscar Metke i Sweet Nothings w Meloradio. 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście. No bo dołączył też Adrian Górny. Siemanko.
1: Siemanko.
0: Co tam w newsach masz, przyjacielu?
1: No będzie na przykład o nowych słodkich, przynajmniej z wyglądu, nie pod innymi względami, no, gryzoniach w poznańskim zoo.
0: Dobra, no to w takim razie zamieniamy się w słuchi, zaraz o tym posłuchamy więcej.
2: A już o 13 zagramy.
0: Też niezłe gryzonie. The B-Rexa i Faithless. A ten genialny numer usłyszycie punktualnie o 13 w Melo Radio.
2: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Z
5: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
17: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
18: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
19: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kiedyś niezależność kojarzyła się z posiadaniem, dziś coraz częściej z brakiem zobowiązań. Skąd ta zmiana?
20: Z potrzeby wygody i spokoju. Żyjemy szybciej, nasze potrzeby się zmieniają, dlatego coraz częściej wybieramy elastyczne rozwiązania, które nie wiążą nas na długo.
19: A przełóżmy to na auto. Jedno na co dzień, czy dopasowane do potrzeb?
20: Coraz częściej dopasowane. Trudno, żeby jedno auto dobrze odpowiadało na wszystkie nasze potrzeby. W mieście sprawdza się coś małego i ekonomicznego, a na rodzinny wyjazd większego i bardziej komfortowego. Auto powinno być narzędziem, które wspiera nasze plany.
19: Jaką mamy zatem alternatywę?
20: Mobilność, która dopasowuje się do nas. Korzystamy z auta wtedy, kiedy go potrzebujemy i w takiej formie, jaka najlepiej odpowiada danej sytuacji. Bez wykładania pieniędzy na start i bez konieczności dopasowywania życia do jednego wyboru. To daje elastyczność i zapewnia komfort psychiczny.
19: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
18: Ogłoszenie płatne.
21: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
0: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Adrian Górny.
1: Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad Estonią, jak poinformował tamtejszy minister obrony, najprawdopodobniej ukraińskiego drona. Kraje bałtyckie nie mają własnych myśliwców, ich nieba strzegą samoloty z innych krajów NATO. Rolnicy protestują przeciwko wysokim cenom nawozów. Dzisiaj bez polskich rolników w Strasburgu, a polscy będą protestowali jutro w Warszawie. Ceny nawozów w ostatnim roku wzrosły w Europie średnio nawet o 70%. Nowi mieszkańcy w poznańskim zoo. To szerokostopki białoogonowe, gryzonie. Jeden samiec i trzy samice przybyły z Wrocławia. Mówi Urszula Sajda z poznańskiego zoo.
22: Mają budy w formie gniazd. Większość czasu spędzają w tych budach. W momencie interakcji syczą.
1: Szerokostopki białoogonowe wywodzą się z Madagaskaru. Największym zagrożeniem jest tam dla nich wycinka lasów.
0: Na zegarach 13. Siemanko, ja jestem Adi i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, to my już gramy. Na początek BB Rexa i Faithless jest cały czas bardzo piękną nowością New Religion. Do 14 jesteśmy razem.

Kygo, Khalid Griffin i Save My Love of Melo. 14 minut po 13. Berlin wpadł na pomysł, co robić, by radzić sobie z syfem na mieście. Mimo, że miasto faktycznie piękne, to boryka się ze sporym śmieciowym problemem. Dlatego coś z tym zrobili. Przekminili, że w zamian za sprzątanie śmieci w mieście obywatele, mieszkańcy dostaną zniżki do ulubionych restauracji i jakieś inne benefity. I szczerze, uważam, że to jest naprawdę mega fajny pomysł, bo jest to kozacka motywacja. I co by nie mówić, żarcie zawsze działa. Sam bym się rzucił i brał wolne w robocie.

0: Sony Fodera, Crystal i My Lovin w Melo Radio, 28 minut po 13, tak, podkręcamy tempo. No tak, a Sony Fodera to będzie na Sunrise Festival 31 lipca w Kołobrzegu na Podczelu. Tam się widzimy i wy tam też będziecie razem z nami. Sony też będzie i coś mi się wydaje, że spotkamy się z nim na Red Stage. A w piątek po godzinie 21 Sunrise On Air, a to między innymi też szansa na to, żeby zgarnąć bilety na tę imprezę.
1: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Melo Radio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają...
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Access cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
9: No jest lipa.
10: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
8: Get ready with me.
10: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
8: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
10: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
11: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: imieniny Kaśki, długi weekend, komunia, wesele i jeszcze przecież muszę chodzić w czymś do pracy.
1: Spokojnie, ubierzemy cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Renu. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
8: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
9: Renault. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych

0: Filipek, Nel i Sir Mich w Melo Radio. Niech się kręci. 17 minut do godziny 14, a my w Melo mamy taki konkurs. Jak on się nazywa?
1: Szybka kasa.
2: Kasa.
0: Ewelina, na co by się wydała? Powiedz mi szczerze, dziewczyno.
3: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: Jeżeli chcecie zgarnąć szybką kasę, wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam możecie się zgłosić. Jak ten konkurs się nazywa jeszcze raz?
1: Szybka kasa!
0: No i super, wszystko jasne. Jesteśmy firmą, która najlepiej sprzedaje swoje produkty.

0: Powiem tylko tyle. Tu należy zachować szczególną ostrożność. Offenbach? Nie, to James Hype, przepraszam. Be mine.
1: To jest James Hype, który zagra na Sunrise Festival, człowieku.
2: A my tam jedziemy razem z wami, na jakiej scenie on zagra. Trzeba to szybko sprawdzić.
0: Na Red Stage'u, jestem bardziej niż pewny.
3: No to będzie
1: grubo,
3: mocno.
1: grubo.
0: Tak jest. Iga Mikołaj, studiu, siemanko.
3: Hey. Yo.
0: Jak się czujecie?
2: Dobrze.
0: Fantastycznie, ekstra. Macie to przygotowane?
2: Aha.
4: A już o 14 zagramy.
1: Zokaria, Andy Dust.
0: Coś mi się przypomniało.
1: No i z czego ta beka, co?
0: Nie wiesz czego.
2: I ten numer zagramy wam punktualnie o 14. Jej.
0: To było wczoraj?
2: Aha.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Rano

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: bezpiecznym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn Macieja Rataja 15.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Adrian Górny.
2: 4 osoby zabite i 29 rannych po rosyjskim ostrzale ukraińskich obwodów charkowskiego i czernichowskiego. W ataku użyto przede wszystkim dronów, ponad 200, ale także rakiet. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek z europejskimi orderami zasługi. To nowa nagroda Unii Europejskiej. Uhonorowano nią także 18 innych osób zasłużonych dla europejskiej integracji, demokracji i unijnych wartości, m.in. Wołodymyra Zełenskiego czy Angelę Merkel. Warszawa liderem pod względem liczby kolizji i wypadków na drogach. W ubiegłym roku w stolicy było prawie 23 tysiące takich zdarzeń, ale gdy zestawimy liczbę zdarzeń z liczbą mieszkańców, liderem jest kto inny.
3: Najwyższy wskaźnik zdarzeń mają Katowice, 214 na 10 tysięcy mieszkańców.
2: Mówi Grzegorz Demczyszak z rankomat.pl. Najwięcej ciężko rannych ofiar wypadków było w Łodzi, 6,5 osoby na 10 tysięcy mieszkańców.
4: Sponsorem programu jest

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: No dzień dobry, jest wtorek, Mikołaju. Ja tobie przygotowałam dzisiaj
2: kanapkę.
1: Instrukcję, jak obchodzić się z kobietami.
2: A możesz dorzucić do tego kanapkę?
1: A z czym?
2: No tak, nie wiem, tak z szynką i ze serem, nie? Z
1: nie
2: pomidorem
1: mam.
2: Może jakimś.
1: A mogę dać ci po prostu nic?
2: No dobra.
1: Może być?
2: Lepszy, chociaż lepszy ryc niż nic.
1: No to mogę dać siebie, mój uśmiech, o!
2: Może być.
1: Drogie rzeczy, Iga Mikołaj, siemanko!

0: Star z Molo Radio. Mikołaj, jak robi alpaka?
1: Nie wiem. nie wiem, szczerze, nie mam pojęcia. Chyba jakieś takie...
0: To bardziej osioł.
1: Co ty, osioł robi? Co ty, osła nigdy nie widziałaś? Nie odpowiadaj na to pytanie, nie odpowiadaj.
0: Ale my o alpakach chcemy porozmawiać, ponieważ mamy nową mieszkankę warszawskiego zoo.
1: Jest nowa alpaka, która została nazwana Suzy. Tak zdecydowali mieszkańcy, którzy głosowali 25 tysięcy głosów na imię Suzy właśnie.
0: A czemu nie Zuzia?
1: Nie wiem. Ja bym nazwał tę alpakę też jakoś inaczej.
0: Na przykład?
1: Alpaka Tupaka. O, dobra,
0: nie? Taki rym.
1: No.
0: Wow, myślałeś, żeby zostać poetą?
1: Kupujcie moje wiersze. Proszę.
0: Amen. Halo.

0: Lecę, bo chcę we Freakfajcie. Czy ty, Mikołaj, kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, czy jestem skomplikowana?
1: Nie zastanawiałem się, dobrze wiem, że jesteś.
0: No właśnie, a znasz taką aktorkę Anna Maria Siekludzka, zagrała w 365 dni.
1: Kojarzę film, kojarzę zamysł tego filmu. No.
0: Rozumiem, że nie widziałeś, ale jesteś to znajoma.
1: Nie oglądałem, ale wiem, o co chodzi. Tam facet ją porywa i ona się w nim zakochuje, bo tak działa świat najwyraźniej.
0: Nie, ale tak, fabuła tak właśnie brzmi. I ta aktorka ostatnio udzieliła wywiadu i przekazała taką instrukcję mężczyznom, jak powinno się obchodzić z kobietami. Czy jesteś gotowy?
1: No, słucham.
2: Każda kobieta na przykład w miesiącu jest nas cztery. No bo w zależności od tygodnia cyklu, my w każdym tygodniu jesteśmy inne.
0: Czyli jedna kobieta to tak naprawdę cztery kobiety, rozumiesz?
1: To dlatego tyle gadacie. Za cztery.

0: Uwielbiamy ten kawałek Magnetic Bausa, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu, a jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o sztuce.
1: No, takiej sztuce nowoczesnej.
0: O. Dwóch sztukach.
1: A to dobre jest.
0: A dziękuję, dziękuję. No to zostańcie koniecznie z nami.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. I have a dream. One day.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Direkta, żeby zaskoczyć swoją
2: siostrzenicę
1: na
2: urodziny. Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
14: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
18: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
17: I to gdzie?
18: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: O reklamie.

0: Natalia Nykiel, bądź duży. Drodzy panowie, proszę dać głośniej. Może macie czas 20 maja, bo mam ciekawy casting.
1: Ten na Playboya takiego, tak?
0: Dokładnie. Doda i Fagata szukają mężczyzny atrakcyjnego, zadbanego, pewnego siebie. Powinien wyglądać jak osoba przyzwyczajona do luksusu i powodzenia u kobiet. Uwaga, tak naprawdę to szukają atrakcyjnego faceta do tortur.
1: Do tortur? Co będą robić? Śpiewać?
0: No teledysk kręcą.
1: Czyli będą śpiewać.
0: No w zasadzie to tak.
1: Najgorzej.

0: A to nowość w Meloradiu, Favor, Fisher, Thousand Eye. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. A w newsach przeniesiemy się do Wrocławia.
1: O, moje miasto rodzinne.
0: Na autostradę A4.
1: O, nie lubię jej strasznie.
0: A, to może polubisz, jest taka szansa, ale musisz posłuchać newsów.
1: No nie wiem, może jak nawierzchnię zrobią nową.
0: No właśnie.
2: A już o 15 zagramy
1: I Run, Haven i Caitlin Aragon. Czyli będzie nawierzchnia?
0: Tego nie powiedziałam.
1: A dobra, bo to wiesz, jeszcze akwarelista te autostrady budował i to widać.
0: Będzie sztuka.
1: To brzmi niebezpiecznie.
2: Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przy dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
10: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Masz to Brico!
12: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super! Kiedy płyniemy?
16: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
20: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
22: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Adrian Górny on the mic.
2: Premier Węgier już w Polsce. Peter Madziar przyleciał do Krakowa, gdzie ma zwiedzić katedrę wawelską i spotkać się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. To część wizyty o charakterze prywatnym. Oficjalne spotkania będą w Warszawie, a premier odwiedzi jeszcze Gdańsk. Jest ostateczna decyzja o centralnym porcie komunikacyjnym w Baranowie. Minister finansów i gospodarki negatywnie rozpatrzył odwołania od decyzji lokalizacyjnej. Prace związane z budową fundamentów pod terminal pasażerski mają rozpocząć się we wrześniu. W Muzeum Architektury we Wrocławiu można oglądać wystawę o autostradzie A4. Tytuł brzmi: na środkowym pasie latem trawa była wysoka, mówi kuratorka Agata Ciastoń.
3: Rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50-60 i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali.
2: Dowody w postaci zdjęć są na wystawie. Ekspozycja będzie dostępna do września.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Teraz na środkowym pasie są wyboje albo dziury czasami nawet.
1: To też sztuka, jakby nie patrzeć.
0: No.
1: A kto lubi Czarka Pazurę?
5: Ja.
1: Ja też, o nim pogadamy.

0: Armin van Buuren, Come Around Again. Między mną a Mikołajem jest spora różnica wieku, więc znalazłam informację dostosowaną do twojego poziomu.
1: Dziękuję.
0: Proszę. Cezary Pazura to jest mega znany aktor.
1: Cezary Pazura to jest mój poziom? Nie, no dzięki, Iga.
0: Ależ proszę cię bardzo. Ja wprawdzie nie widziałam takiego filmu jak Dzień Świra. Ale
1: dobra, no.
0: Mam informację od Czarka, specjalnie dla ciebie.
2: Odrzuciłem główną rolę w filmie Dzień Świra. Już wstaliście? Już? Tak? Dochodzicie do siebie? Tak, odrzuciłem.
1: To dobrze, bo sobie chyba nikogo innego nie wyobrażam w tym filmie jak Marka Konrada. Chociaż przecież Cezary Pazura też zagrał Adasia Miałczyńskiego w filmie Nic Śmiesznego. Też pewnie nie widziałaś.
0: Nie.

0: David Guetta, Becky Hill, Crazy What Love Can Do. W Meloradiu tak podkręcamy tempo. A teraz porozmawiamy o bardzo dziwnym zdarzeniu.
1: Tak, strażak, ochotnik tak? Zniecił pożar lasu na pograniczu Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, a potem brał udział w akcji gaśniczej i został oczywiście złapany. Przyznał się do stawianych mu zarzutów i stwierdził, że podpalał las z głupoty.
0: Świetne wyjaśnienie. Z głupoty po prostu niszczył przyrodę.
1: Przynajmniej
0: i był fatalny.
1: Uczciwie, ale no, czasami się robi w życiu takie różne rzeczy.
0: Ale nie aż takie.
1: No nie, no ja na przykład z głupoty poszedłem na studia dziennikarskie. To był duży błąd.
0: Okej, okay. A wy co zrobiliście w życiu z głupoty? Dajcie nam znać. Głosówki i tekstówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Ale poczekaj, studia ci się przydały, jesteś tutaj.
1: Ale ich nie skończyłem, więc właściwie to mi się nie przydały.
0: A wy? Co głupiego zrobiliście? Dajcie nam znać. WhatsApp Meloradio. Przyjmiemy głosówki najchętniej, ale wiadomości tekstowe również. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: i John Summit w Meloradio. Sprawdzamy, jakie rzeczy zrobiliście w życiu z głupoty i mamy głosówkę od Oli.
1: Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłam, to wyjście za mąż. Wiecie, ile kosztują rozwody?
2: To mnie zaskoczyło, bo ja się spodziewałem, że facet powie, że właśnie się ożenił z głupoty, a tutaj patrzcie, jak nas pięknie zaskakujecie.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Zvyšujeme tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
10: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
9: Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
9: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
16: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
20: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
20: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: Trips nad wodę w Meloradiu. Sprawdzamy, co w życiu zrobiliście z głupoty. Dziękujemy za wszystkie głosówki. I przyszła taka właśnie głosówka od Andrzeja.
1: Z głupoty to ja zostałem pracownikiem fizycznym, bo nie chciałem się uczyć.
2: Ja powiem, Andrzej, że akurat ja to ciebie szanuję, bo pracownicy fizyczni pchają ten świat do przodu. Pewnie. A wszystkich innych i tak zastąpi sztuczna inteligencja, więc po co się starać?
0: Mikołaj, podwyżkę przecież chcieliśmy, nie pamiętasz?
2: No ale nas chyba nie zastąpi, nie? Prawda? Prawda? Prawda?
0: Don't want your love, Illenium, Ellie Goulding. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Za każdym razem jak grę Bad Angel, to czuję się, jakbyśmy byli w jakiejś grze.
1: W takim cyberpunku, no. Mhm. Jest ten klimat.
0: A wiesz, że w newsach porozmawiamy o nowej aplikacji?
1: O, do czego?
0: Musisz posłuchać newsów Melo Radia, żeby się dowiedzieć.
1: No dobra, no to w takim razie zostaje.
0: Będzie tam natura.
1: Okej. Okay.
2: A już o 16 zagramy
1: Bad, WWE Kashmir.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Renu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
17: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
18: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
19: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miau Szlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Olsztynie.
1: Joanna Borut, z tym razem zaczynamy aktywnie. Dziś o 17.30 Kopernik Coffee Ride. Kolejne wydarzenie Warmia Bike. Zbiórka miłośników rowerów o 17.30 przy ławeczce Mikołaja Kopernika na Starówce, a do przejechania będzie około 40 km trasy. Szczegółów szukajcie na Facebooku. Także dziś, ale o 18.30 For Physio Runners i trening z Olsztyn Biega. To nad Jeziorem Długim, zbiórka przy kładce Żubra. Będziecie się mogli też poruszać jutro od 22.00 w Summer Club Bistro podczas imprezy przedjuwenaliowej. Na kortowiadową rozgrzewkę zaprasza DJ Cycu. A jeszcze dziś pub quiz w Stacji Miejskiej Olsztyn i drużynowy quiz z nagrodami. Początek o 20.00. Przypominam też o Fieście Kina Hiszpańskiego w Kinie Studyjnym Awangarda 2 o 19.45. Kobiety na skraju załamania nerwowego.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16:00, czas na News Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Adrian Górny.
4: Dwoje Polaków, którzy byli na łodziach z pomocą humanitarną dla strefy Gazy, są już w drodze do izraelskiego portu. Wczoraj niedaleko Cypru izraelskie wojsko przechwyciło te łodzie. Polska służba konsularna jest w gotowości do udzielenia pomocy naszym aktywistom. Pilne posiedzenie Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie eboli. W Demokratycznej Republice Konga zmarło już ponad 130 osób, a ponad 500 ma objawy. WHO określa to jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową. To drugi najwyższy stopień alertu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu przygotowała aplikację Lasy Kujaw i Pomorza, mówi Honorata Galczewska.
5: Możemy nie tylko zobaczyć, co ciekawego jest w lasach, ale zobaczyć, jakim szlakiem, jeżeli preferujemy turystykę rowerową, tam dojechać.
4: Przez aplikację można też zgłosić pożar, podrzucanie śmieci lub ciekawe miejsca.
2: Szybko, z czym ci się kojarzy Wiking?
3: Wiking kojarzy mi się z metalem, no, metalem.
2: Z metalem? No. Ciężkim czy...
3: No ciężkim metalem.
2: Ciężkim metalem. Porozmawiamy o Wikingach? Tak jakby.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, dobrze powiedziane. A teraz Wiking.
1: Wiking. Erling Haaland to jest taki piłkarz, gra w Manchesterze City, tak? I pochodzi z Norwegii, jest też reprezentantem tego kraju. No jak się spojrzy na Erlinga Haalanda, na jego twarz, jak on biegnie do tej piłki, no to się można przestraszyć, bo ma taki wyraz takiego wikinga właśnie, jak on biegnie.
0: To dobrze, że będzie animacja właśnie o nim jako o wikingu.
1: Tak, animacja Vikings, to ma być norweska pełnometrażowa produkcja i tam Haaland zagra wikinga o imieniu Haaland.
0: Jak kreatywnie. A my za chwilę pobawimy się w Czy coś ci dzwoni? Fajny dźwięk przygotowaliśmy.
1: Bardzo nostalgiczny.
0: Mi nieznany.
1: No tak.

0: My co wtorki gramy wam starcze dźwięki, wy zgadujecie, co to takiego do wygrania, panie redaktorze?
1: Do wygrania Melo Mystery Box pełen tajemniczych gadżetów.
0: Ależ to kusi, naprawdę. My gramy dźwięk, wy zgadujecie przez WhatsApp Melo Radio, odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Zasady są chyba proste. Dźwięk
1: zasady
0: niekoniecznie.
1: Znamy. Nie jesteśmy na wczasach. Proszę zapuszczać.
2: Z jednej tkaniny wszyscy jesteśmy.
0: Usłyszałam to po raz pierwszy w życiu.
1: No co ty, Iga, ale wy, słuchacze, na pewno wiecie, co to jest.
0: A mogę jeszcze raz puścić, bo to trudne?
1: Dawaj.
0: Dobra. Ja naprawdę pierwszy raz teraz to słyszę.
1: Musimy zadbać o twoje jakieś wykształcenie filmowe, bo... Ani tego, ani Dnia Świra, ani nic śmiesznego, ani Killera,
0: lajków,
1: ani Chłopaki nie płaczą, ani Poranek
0: lajków
1: Kojota.
0: Oglądam wszystkie filmy.
3: Czy coś ci dzwoni?
0: A jeżeli wiecie, co to za dźwięk, to wbijajcie na WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Z czego ten dźwięk pochodzi?

0: Girl, Talk to You, podkręcamy tempo w Meloradiu, trwa zabawa, czy coś ci dzwoni, my wam gramy stare dźwięki, a wy zgadujecie, z czego one są i dzisiaj było ciężko, przynajmniej dla mnie.
1: Przypomnijmy może w takim razie, o co się rozchodzi.
0: A jakie są negatywne odpowiedzi?
1: No, pojawiły się takie, że to Złotopolscy, Plebania, Klan i to też są takie polskie, kultowe seriale, ale nie o to chodzi.
0: Na szczęście jest Natalia. Dajesz.
2: Jest to oczywiście Rodzina Zastępcza.
0: Brawo!
1: Moja reakcja to Jędrula Face.
0: Kto?
1: Musimy nadgonić to wszystko.
0: Na 1000 lajków. Czy coś ci dzwoni?

0: To promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę. Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie. Byłaby z ciebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media
17: Expert taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Tak już jest!

0: Cienne 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
4: Meloradio All.

0: BFF, Bambi and Klosia. Na pewno każdy ma ten sam problem, jak jedzie na wakacje i leci samolotem. Jak tu się zmieścić? Jak się spakować w ten mały plecaczek?
1: Ja nie mam takiego problemu.
0: Okej. Ale większość ludzi ma taki kłopot i zawsze te limity bagażu są przerażające.
1: No tak, a teraz będzie jeszcze gorzej.
0: Tak, ponieważ jedna z linii lotniczych podkręca takie kontrole bagażu i będzie rozdawać swoim pracownikom premię za każdego przyłapanego pasażera.
1: Wow, premię za bycie konfidentem bagażowym. Super, super. A u nas taka premia bez donoszenia na nikogo. Szybka kasa od Meloradia. Wystarczy wejść na meloradio.pl i tyle.

0: How does it feel w Meloradio?
1: Feels good.
0: Feels good?
1: No, feels good w Meloradio.
0: No oczywiście, że tak, bo Meloradio podkręca tempo. I wiesz, co jeszcze robimy? Zabieramy ludzi na Sunrise Festival.
1: To już w ogóle jest jakiś kosmos, nie? Że tak dwa w jednym.
0: Wow. Wow.
1: Wow, wow, wow.
0: Wow.
1: Wow, a zaraz newsy. Wow.
2: A już o 17:00 zagramy.
1: Dive into the ocean, Alok Ziba, Portugal the Man. Niech to będzie zwiastun słońca, bo już mam dosyć tych chmur.
0: To wyjrzyj za okno.
1: Świeci, o!

0: słuchaj na 95 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami idę
0: w Melo.
1: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
3: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
3: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od godziny 12. Miejsce Kortowo, wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu podczas Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 996 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
20: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
21: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: O reklamie.
0: Meloradio Olsztyn.

0: Polska. Co jest grane w Olsztynie?
1: Joanna Boruc, na początek zapraszam Was do zajezdni trolejbusowej, gdzie Miejski Ośrodek Kultury organizuje ciekawe wydarzenie. Rozmowa z Kacprem Pobłockim, Antoniną Tosiek i Andrzejem Waśkiewiczem, a tematem będzie czas własny, o godności, której nie daje praca. Zapowiada się ciekawa dyskusja, początek o 18. Teraz zaproszenie na czwartek na Targ Rybny, gdzie o 17 odbędzie się kolejna edycja Pikniku Sztuki. W programie warsztaty przygotowane przez Instytut Sztuk Pięknych, koncert, będą też warsztaty malarskie, rzeźbiarsko-ceramiczne i wiele innych. Także w czwartek propozycja na wieczór. DJ Siemas prezentuje klubowe czwartki w Kotard Barze. Wstęp wolny, początek o 21. Kończymy w Galerii Sowa, gdzie jutro wieczór ze stand-upem i występ Pawła Konkiela. Start godzina 20.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Adrian Górno, the mic.
4: 3 miesiące aresztu dla 4 mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-latka nad Jeziorem Arklickim w powiecie kętrzyńskim. Chłopak zmarł po pobiciu, do tragedii doszło w sobotę. Jednemu z aresztowanych prokuratura zarzuca spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Pozostałym 3 pomocnictwo w tym przestępstwie. Przedstawiciele polskiego rządu i wojska rozmawiają z Amerykanami o obecności ich wojsk w naszym kraju, po tym jak Pentagon wstrzymał rotację brygady pancernej.
5: Wiceministrowie Obrony Narodowej odbywają spotkania z swoimi odpowiednikami, urzędnikami Pentagonu, także wizyta w Białym Domu.
4: Mówi premier Donald Tusk. Z kolei w Brukseli szef naszego sztabu generalnego spotka się z dowódcą sił NATO w Europie. Polka rodzi pierwsze dziecko średnio w wieku ponad 31 lat, wynika z najnowszych danych GUS-u. Średnia wzrosła o 5 lat przez ostatnie ćwierć wieku.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 17 i zbliżymy się do siebie bardzo mocno.
2: O, ale są błędy, których nie należy popełniać w takich sytuacjach.
3: Dive into the ocean, Alok, tak zaczynamy.

0: chcesz się zbliżyć.
1: No.
0: Do kogoś.
1: No.
0: I nie wiesz, co dalej. Znaczy,
1: co?
0: Wiesz, ale nie wiesz raczej, bo są trzy rzeczy, których nie wolno robić.
1: Świetne wprowadzenie. Jakie są trzy rzeczy, których nie można robić w łóżku?
0: Nigdy nie można zawstydzać partnera, czyli nie możesz go w żaden sposób urazić.
1: No, ma to sens. Tak.
0: Nie możesz używać intymności jako testu dla tej swojej partnerki. I najważniejsze, Mikołaj, skup się. No, nie możesz tego nigdy zrobić pod żadnym pozorem. Aha. Nie możesz udawać orgazmu, zapamiętaj. No,
1: dobra, zapamiętam, dzięki.
0: Przyrzekasz, że nigdy tego nie zrobisz?
1: Dobrze, nigdy nie będę udawał.
0: To dobrze. Vin, gips, melorat.
1: To poszło w dziwnym kierunku.

0: na speak americano. 1, 2, 3. Wychodzi na to, że ty nadużywasz sztucznej inteligencji, bo co trzeci z nas to robi.
1: No, nie. Myślę, że inaczej powinniśmy policzyć.
0: Słucham cię.
1: Ja akurat używam bardzo rzadko. I to zazwyczaj do jakiegoś troubleshootowania rzeczy, które mi się psują na komputerze.
0: Okej, a podobno Polacy nadużywają i generalnie AI zastępuje nam terapię. Ja tylko czasami się go pytam, co uważa o tym, że mój współprowadzący jest dla mnie niemiły, albo
1: no i
0: o
1: co
0: tym,
1: uważa?
0: Że...
1: A odpiąć go zaraz od prądu?
0: Po prostu nie słuchasz moich potrzeb.
1: Głupi ten komputer, powiem ci.
0: Nie no, ale naprawdę nie używasz sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów cudzych albo własnych?
1: Nie.
0: Zszokowałeś mnie.
1: No jednak, wiesz, myślę, że i tak jesteśmy tak po prostu nabodźcowani tymi cyfrowymi wszystkimi rzeczami, że no człowiek musi o czymś myślić, nie? Bo zaniknie mu mózg.
0: Dobra, ja sprawdzę za pomocą sztucznej inteligencji, czy na pewno jesteśmy przebodźcowani, bo ja ci nie wierzę.

0: Kaigo, Khalid, Melo Radio. Nie wiem, czy wiecie, ale nie można sobie tak po prostu używać emoji.
1: Nie, no bo one noszą ze sobą takie też ukryte czasami przesłania.
0: I teraz rozumiesz, dlaczego ja się często stresuję, jak ty do mnie piszesz?
1: Ja nie używam.
0: No właśnie.
1: No właśnie.
0: No właśnie.
1: No właśnie.
0: O tym porozmawiamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: szkła.
1: Anima z Martin Garrix i Mikołaj grający na zębach.
0: Dzięki.
1: Bierna agresja z uśmiechem. Stosujesz to non-stop.
0: Ta? Wątpię, bo ja w ogóle emotikon nie wysyłam.
1: No to może cię z kimś pomyliłam.
0: No właśnie, bo zostało przeprowadzone badanie a propos emotikon, jak są one odbierane przede wszystkim w pracy. No i się okazuje, że te pozytywne są raczej odbierane okej, ale tylko przy pozytywnych wiadomościach. Jak napiszesz komuś, ale zrobiłeś słabe wejście, uśmieszek, to wtedy wychodzisz na pasywno-agresywną. Najlepiej wysłać XD po prostu.
1: Aha, ale XD zrobiłeś wejście.
0: Na zawsze.
1: XD.
0: No.
1: XD.
0: No XD.
1: Fajnie wyglądasz XD.
0: No. To też ma takie pejoratywne, ale...
1: No dosyć.

0: No przegrałeś.
1: No wyciągają na mnie kwity po prostu jak z szafy Lesiaka. Nie
2: przegrałem.
1: To nie było emoji, co wysłałem 5 lat temu.
2: Uwaga, ja wytłumaczę, bo Mikołaj powiedział, że nie używa emotek i ja przeskrolowałem nasze wiadomości na 6 lat do tyłu.
0: Wow.
2: I uwaga, 25 grudnia wysłał mi emotkę w 2020 roku. Muszę wstać o 9. Dwukropek, podłoga, dwukropek. I to jest emotka.
1: Kropka, podłoga, kropka.
0: To była radość czy smutek? No, czy nie była...
2: No jak wstawało o 9, to myślisz, że radość? A już o 18 zagramy. Śpiał wtedy pewnie Loco, Loco.
1: Loco, Loco, to jest ta rozmowa. W przeciągu 6 lat wysłałem jedną emotkę.
2: Ale
1: i to nie było emoji.
2: Przegrałeś. Iga Buzi.
0: No, Buzi, ma.

0: Lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
7: O reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
9: Get ready with me.
10: Czas na wspólne szykowanie się na lato. Chciałabym powiedzieć, że to też jest na lata, no ale przy regularnym stosowaniu w sumie tak będzie. Mam dla Was Beauty Lifehack z serii To Serio Działa. Dzisiaj zadbamy sobie o nasze stopy. Robimy, wiecie, takie szybkie spa, bo jest już ciepło, no to taki idealny czas na balerinki, klapki, sandałki i tak dalej. Do tego nie potrzebujecie wielu składników, będzie dobrze i będzie tanio. Yeah! Przygotujcie sobie cukier, olej rzepakowy i jakieś skarpety. Najpierw musimy zrobić peeling, czyli mieszamy olej z cukrem. Proporcje to tak mniej więcej jedna łyżka oleju i jedna łyżka cukru. Jak to już mamy, no to przechodzimy do masażu. I ten peeling złuszczy nam martwy naskórek. Dzięki temu skóra będzie gładka jak... No dobra, lepiej nie mówię. I po zmyciu tego peelingu nakładamy na stopy grubą warstwę oleju i na to zakładamy skarpetki. Wiadomo, aby nie pobrudzić niczego. Można to zrobić na noc albo w dzień przed jakimś wydarzeniem. Efekt będzie genialny. Sprawdźcie, a sami się przekonacie.
8: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
9: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
11: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Adrian Górny.
12: Nawet kilkanaście tysięcy związkowców może jutro protestować w Warszawie przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Manifestacja rozpocznie się o 12 na Placu Zamkowym. Przejdzie przed Kancelarię Premiera, Pałac Prezydencki i Sejm. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Jurand Czabański przepłynął 76 km, przebiegł 3600 km i przejechał na rowerze 844 km ponad 17 dni. Pobił poprzedni rekord z 98 roku o ponad 24 godziny. Coraz więcej szczurów pojawia się w Gliwicach, nawet w samym centrum. Dlatego miasto ogłosiło pierwszą w historii akcję deratyzacji i przypomina mieszkańcom.
13: Pozostawianie resztek żywności czy wyrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych niestety zachęca gryzonie do bytowania.
12: Mówi Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu. Urzędnicy przypominają też o obowiązku deratyzacji dla właścicieli i zarządców prywatnych posesji.

0: idę w melo.
1: A ja teraz przypominam o zupełnie innym obowiązku pójścia wieczorem w melo, no bo bez tego dzień się nie zalicza do udanych. Pychu z tej strony, siemano, ja wam pogram tak tego wieczora, żebyście zapomnieli o wszystkim złym, co się wydarzyło w ten wtorek. Ale Farben, Irene Miller, Body Talk, to na pewno będzie za kilka chwil. Yours and the RC King też się na pewno pojawi, a zaczynamy od Loco Loco. To Gordo i Rainier z Unewald. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Mam z tym numerem tak, że mógłby lecieć 24/7, a on by mi się w ogóle nie znudził. Heaven is a place on earth. W&W za nami w Melo. Szybka kasa od Melo Radia. A przed nami, a konkretniej przed Tomaszem, szansa na to, żeby zgarnąć 200. Czekamy 5 sygnałów na to, aż odbierze telefon. Tomek zgłosił się na meloradio.pl. No i teraz pytanie, na co chce wydać ten hajs? Siemano, tu pychu, Melo Radio.
1: Cześć.
0: No cześć, Tomek masz na imię.
1: Tak.
0: No to Tomek, powiedz mi, na co byś wydał 200, gdybyś miał je dostać się w tym momencie od Melo Radia?
1: Jakbym miał wydać 200, to wydałbym je na paliwo, bo mam pierścionek zaręczynowy, który od 2 tygodni czeka u mnie w szafce i jako student wiem, każdy grosz się liczy, zbieram na szczytny cel i chcę się oświadczyć.
0: A gdzie chcesz się oświadczyć, że na to paliwo zbierasz?
1: Planuję na Maderze, wynajmiemy sobie samochód i będziemy jeździć.
0: O, jak słodko, ale czekaj, Madera nie jest wyspą, jak ty chcesz się tam samochodem dostać?
1: na Maderze sobie samochód chciałbym, aby te 200 nam paliwo opłaciły.
0: Stary, no to ja nie mogę zrobić inaczej, no mam nadzieję, że się nie wysprzęglisz w swojej wybrance do tego momentu. A ja ci opłacę ten przejazd na Maderze. 200 w tym momencie, Tomek, lecą do ciebie.
1: Dobrze, dzięki wielkie.

nowość o tym Marshmello, to Where We Go w Meloradio. A Marshmello ma dzisiaj urodziny, no 100 lat życzymy, no a pamiętajcie, że jest to jeden z DJ-ów, którego setów co jakiś czas możecie posłuchać w ramach Dobrego Melo. W piątki po 22 i w soboty od godziny 20 rozkręcamy najlepsze, jedyne, prawdziwe Melo w Polsce. No a póki co mamy 27 minut po 18 we wtorek, Pychu z tej strony, siemano, no i jeszcze w tej godzinie powiem wam, czy jesteście osobami pewnymi siebie.

0: reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

Bla, Armin van Buren w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. 18 minut do 19 nam zostało. Jeśli tak rozpoczynacie rozmowę, to jesteście pewni siebie. Mam przed oczami artykuł, w którym czytam, że osoby pewne siebie wcale nie rozpoczynają rozmowy od cześć, hej, takich prostych słów, tylko na samym starcie od razu zadają pytania otwarte. No takie na przykład, co tam dobrego u ciebie słychać, co ci się dziś udało i tak dalej, i tak dalej. No i ja już wiem, gdzie my popełniamy błąd. Na przykład rozmowy z naszymi szefami nie zaczynajmy od hej, tylko, a kiedy ostatnio dałeś mi premię? Może zadziała. A teraz nowość na naszej playliście. Old Jimmy, Aleksandra Stan. In my head, baby, I'm sorry.

0: Tak, gramy jeszcze przed 19:00, wy słuchacie Meloradia. Po 19:00 będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, ale też masę dobrej muzyki.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sobel i Francis, całe lato. Ten numer pojawi się punktualnie o 19:00 na antenie Meloradia. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.com. EU Costa.
8: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sawa Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie. Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Idę w Melo.
11: 19 już powoli się zbliża, ale my na nią nie czekamy, tylko od razu gramy, tak, żeby być przed wszystkimi. Tak właśnie działa Melo Radio. Milki, David Guetta, Just the Way You Are, to na pewno wam zagram za kilka chwil. Będzie Vinay i Vomero z numerem Rise Up, a zaczyna Sobel i jego już kultowe całe lata. To mam dla was na sam początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

prywatnie to jeden z moich ulubionych numerów ostatnich dni. Just the way you are, Milky, David Guetta w Melo. Tak podkręcamy dla was tempo, a ja za chwilę będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival.

0: Remedy, Manuel, Another Day in Paradise. Tak podkręcamy dla was tempo w Melo Radio. 17 po 19 na zegarach, a już w lipcu i w sierpniu
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: 3 dni napakowane naprawdę wielkimi nazwiskami muzy elektronicznej. Końcówka lipca, no i początek sierpnia. Nad morzem, w Kołobrzegu. To będzie coś, czego na pewno nie zapomnicie przez te długie lata. Kto już był, ten wie, że dokładnie tak to działa. Sunrise Festival. Tę imprezę, na którą oczywiście mamy dla was wejściówki, trzymam w rękach właśnie w tym momencie podwójną wlotkę. Na pierwszy dzień tego festiwalu, no wtedy, 31 dnia lipca, wystąpią m.in. Sigala, Scooter, Rehab. No naprawdę masa artystów, których naprawdę nie możecie pominąć. No i musicie ich usłyszeć i zobaczyć na żywo, a żeby takie zaproszenia zgarnąć, to wchodźcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki, krzycząc: najbardziej chcę iść na... No i właśnie, na kogo? Na Sigale, na Scootera. Kogokolwiek tylko sobie wybierzecie, dawajcie mi o tym znać, krzycząc głosówkami na WhatsAppie Meloradia. Nagrodzę najbardziej kreatywny okrzyk, więc dajcie się ponieść waszej fantazji. Wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Dive Into Me w Melo Radio. 25 minut po 19.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No i ja wiem, że jest cała masa chętnych na to, żeby wybrać się do Kołobrzegu już w te wakacje na Sunrise Festival. Mam dla was podwójną wlotkę na pierwszy dzień tej imprezy, na piątek, piąteczek, piątunia. No i mogliście ją zgarnąć, warunek był jeden. Wystarczyło, że nagracie mi głosówkę na WhatsAppie Meloradia, krzycząc: najbardziej chcę iść na... I tutaj wasza odpowiedź. No i odpowiedzi była naprawdę cała masa. Mega trudno było wybrać tę najlepszą, ale Tomek to skradł moje serduszko.
2: Najbardziej to ja chcę iść na skuter! Skuter!
0: No mistrz!
2: Skuter!
0: No to Tomek, możesz to już wykrzyczeć wszemi wobec. Idziesz na pierwszy dzień Sunrise Festival i to nie sam, bo podwójna wlotka w tym momencie trafia do ciebie, ale jeżeli wam się dzisiaj nie udało, to spokojnie. Kolejna szansa na to już jutro, a najwięcej szans będzie w piątek po godzinie 21:00. Wtedy program Sunrise on Air. Jeszcze więcej Sunrise Festival w Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
5: Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

zapachniało wakacjami. Bob Sinclair. Word, hold on, tak podkręcamy dla was tempo, 19 minuty do 20. Tego nienawidzą w nas stewardesi i stewarci. Mam przed oczami ranking zachowań, których no nie za bardzo lubią osoby obsługujące nas w samolotach. No i okazuje się, no że jeszcze są w stanie przeżyć to, jak zamieniamy się miejscami na pokładzie, jak dzieci płaczą, jak otwieramy luki bagażowe. Ale najgorsze, co można zrobić według nich, to zdjąć buty. No faktycznie, trochę niemiła sprawa. No i coś mi się wydaje, że jak tak zrobicie w samolocie, no to nawet nie tylko obsługa się wkurzy. Wśród innych pasażerów to raczej kompanów do urlopu też nie znajdziecie. Timmy Trumpet i All My Life. Ten gość też w samolotach bardzo dużo czasu spędza. Mam nadzieję, że butów nie zdejmuje.

0: Calvin Harris i Clementine Douglas, To Blessings w Melo. Tak, gramy jeszcze przed godziną 20, a po niej no, pobawimy się w nową zabawę na antenie Melo Radia. Zobaczymy, czy wam się spodoba. O czym myśli Pychu, tak się ta zabawa nazywa. I po 20 przetestujemy, czy zgadniecie, o czym myślę.
1: A już o 20 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. No i myślę, że będzie też dużo fantastycznych sztosów po 20. Sprawdźcie, słuchający Melo Radia. Feeling blue without you.

0: autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
5: 20 już powoli dochodzi na wszystkie zegary w całej Polsce, a w tej godzinie pogramy sobie w nową zabawę na antenie Melo Radia. O czym myśli Pychu? Będę dzisiaj myślał o jednej rzeczy, dam wam podpowiedzi, a wy będziecie dzwonić i zgadywać o tym, o czym ja myślę. Pierwsze podpowiedzi macie już na storkach na Instagramie Melo Radia. Zachęcam, żebyście tam spojrzeli, a za chwilę gramy.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
5: A wcześniej mocno podkręcamy tempo. Florida i T-Pain, Low, za chwilę będzie Meduza, a zaczynamy od Jazzy i Kendnight. Tu Pychu, siemano.

0: Happy All My Life w Melo Radio. Tak, podkręcamy dla was tempo, 14 minut po 20, a ja mam dla was nową zabawę na antenie Meloradia. No sprawdzimy, czy wam się spodoba. Robocza nazwa to O czym myśli Pychu. Dziś kategoria to wakacje. No i już teraz możecie dzwonić. 321-321-777. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free. A ja mam dla was trzy podpowiedzi. Myślę o jednym z miast. No i moje podpowiedzi to ciepło, morze i 3 godziny lotu z Polski. Jest to za granicą, jest to dosyć daleko. No i czekamy na to, czy zgadniecie, o jakim mieście mówię. Możecie zadzwonić i zadać jakieś pytanie takie, żeby trochę wam ułatwił. 321-321-777. Dzwonicie właśnie teraz, w tym momencie. Ja czekam na to, aż linie się otworzą, no i aż będziecie zgadywać. Cóż to jest za miasto? Jest to miasto za granicą, jest 3 godziny lotu z Polski, jest tam naprawdę bardzo ciepełko. No i dobra, rzucę wam jeszcze jedną podpowiedź, albo nie. Albo nie rzucę. Zobaczymy, kto się dodzwonił. Halo, odbieram telefon. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: No, czy to jest
1: Barcelona?
0: Czy co jest?
1: Czy to jest Barcelona?
0: No dokładnie, no stary, jak masz na imię?
1: Szymon.
0: Szymon, słuchaj, jaka podpowiedź ci najbardziej przypasowała?
1: Powiem szczerze, żadna. To radio włączyło i tylko te 3 godzinki w Polsce, tak mi się skojarzyły.
0: No i cudownie, stary, przynajmniej wiesz, gdzie jest fajne miasto, żeby na wakacje lecieć.

Dua Lipa i Houdini w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo, 20:26 na zegarach. A jeżeli u was jest lipa, jeżeli chodzi o hajs, no to my pomożemy. Szybka kasa od Meloradia czeka. Wbijajcie na meloradio.pl, no i tam dajcie nam znać, na co byście wydali 200. A kto wie, być może jutro właśnie wy je zgarniecie. A teraz zgarniajcie nowość. Even i Runaway.

Ale sekrety przed nami skrywają. Rigard i Rave, Melo Radio, to Secrets. Już za nami 19 minut do 21. Zabrała nie swoją kurtkę od lekarza. Na warszawskim Mokotowie wydarzyło się to, czego bałem się przez całe swoje życie. Jakiś facet zostawił kurtkę w poczekalni. Wszedł do gabinetu, wyszedł, no i kurtki już nie było. No ale spryciarzy wpadł na to, jak ją znaleźć. No, w kurtce oprócz kluczy i dokumentów miał też słuchawki. No i znalazł tę kurtkę po lokalizacji swoich słuchawek. No okazało się, że zabrała ją jedna z innych pacjentek. No i może ona myślała, że to nie wiem, jakiś taki dobry sposób na podryw, żeby mu tę kurtkę zajumać, on potem będzie ją szukał, no i ją w końcu znajdzie. No ale znam lepsze sposoby. Na przykład takie, za które nie grozi 5 lat za kratkami, jak w tym przypadku.

0: Pięknie wygląda, pięknie śpiewa, no czego chcieć więcej? Shawn Mendes i Stitches w remiksie od Seba, tak gramy jeszcze przed 21. Ta już za chwilę wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce.
1: A już o 21 zagramy
0: Justa i Jack Style, Turn the Lights Off. Tym numerem rozpoczniemy 21, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: O reklamie. Idę w Melo.
5: Na zegarach już prawie 21. To jest program Idę w Melo. No i ja między wejściami chciałem sobie zadzwonić do Igi Dudziuk, żeby zapytać ją, co tam. No i Iga nie odebrała, teraz oddzwoniła. Siemano.
6: Hejka, spałam.
5: Co ty robiłaś?
6: Spałam.
5: Ale jak to spałaś? Jest 21.
6: Zrobiłam.
5: A uważasz, że to była naprawdę najlepsza pora na drzemkę?
6: No tak nie za bardzo.
5: Aha, no to dziękujemy. Jak widzimy, Iga podejmuje świetne wybory, a wy nie drzemcie, no bo będziecie jak Iga, nie wyspani, bo ty teraz, Iga, będziesz miała trudno, żeby zasnąć, wiesz?
6: No właśnie.
5: No to wy jeszcze nie śpijcie, wychodźcie w Melo, Just the Jack Style, Turn the Lights Off. To mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

0: the truth.
1: Anima i Joji.
0: Every breath that you take, every word that you say, you're still beautiful.
1: Beautiful, to już za nami. Klimatycznie się zrobiło, ale zaraz mocniej podkręcimy tempo. Wpadnie Cyril, a wy możecie wpaść już w piątek do warszawskiej progresji. Tam zagra Stefan Bocin, to mega doświadczony DJ prosto zza naszej zachodniej granicy, z Niemiec. No zna się na dobrej transowej muzie. No jak dzieją się jakieś fajne rzeczy w muzie elektronicznej, o to oczywiście, że macie na nie wejściówki w Meloradiu. Mam dla was podwójną wlotkę na to wydarzenie. Jeśli chcecie się tam wybrać, no to wpadajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrajcie mi głosówkę. Dajcie znać z kim i dlaczego chcielibyście tam pójść. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

Kiedyś to był Scooter, teraz David Guetta i Kim Petras. When we were young. Tak, dla was podkręcamy tempo w Meloradiu, 21:28 na zegarach. W ten sposób rozpoznacie królową albo króla dram. Scrollowałem internet, no i trafiłem na taki artykuł. No podobno są sygnały, po których jesteśmy w stanie rozpoznać, czy jakaś osoba się dramami ekscytuje. No i słuchajcie, to są podobno osoby, które tak, dopytują nas o dosłownie każdy szczegół z naszego życia. Udają mega sympatyczne, no a o innych to mówią bardzo, bardzo źle. No i tak jakimś zupełnym przypadkiem pomyślcie, pasuje to do każdego i każdej z naszych ex, co nie? Coś ich łączy. Martin Garrix i Ed Sheeran, ich nowość. Gramy już teraz połączenie niecodzienne, ale numer wspaniały. Repeat it, już teraz w Melo, to nowość.

Tak brzmią zbliżające się wakacje. Loco Loco, Gordo i Rainier Zunewelt w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo. Tyle zostało nam do 22, a kilka miesięcy, które zlecą naprawdę jak wstrzyknięciem palcem, zostało nam do Sunrise Festival. Tam m.in. Rainier Zunewelt, który brał udział w numerze Loco Loco, wystąpi, no i zagra w Kołobrzegu, a to gość, który zna się na rzeczy. Pochodzi z Holandii, no i ma nawet swoją własną wytwórnię. Techno jest mu bardzo dobrze znane, więc mamy wrażenie, że na pewno będziecie się świetnie bawić w trakcie jego występu nad Polskim Morzem już w te wakacje. A jeżeli potrzebujecie jeszcze więcej Sunrise Festiwale w Meloradiu, no to po godzinie 21 w piątek mamy dla was Sunrise on Air. Program z muzą od DJ-ów, którzy w Kołobrzegu zagrają, no ale też będzie masa wlotek, które codziennie wieczorem zresztą możecie zgarnąć słuchając Meloradia. Mocno polecam. Ale mocno polecam też numer, który przed nami. Oki i Sobel. Ten duet stworzył naprawdę wielkiego sztosa już kilka ładnych lat temu. Ile lat się on nazywa, no ale ten numer wciąż brzmi dobrze i wciąż brzmi wakacyjnie. Tak gramy w Meloradio.

How Does It Feel? To Dub Dogs w Melo. Tak, gramy jeszcze przed 22, a ten numer czeka na wasze głosy na meloradio.pl w zakładce 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie, a już za chwilę wybije 22.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet.
0: O reklamie.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską, wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Melo Radio Olsztyn na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to

0: Ale pan tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł po

0: To jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?